0: godność, a ja nie czuję już, nie schodzę do klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to co modne.

chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
1: Marta Łazarska, witam Was bardzo serdecznie w ten słoneczny poranek w Toruniu. Na termometrach odnotowujemy teraz w okolicach 10 stopni. Dziś dojdziemy maksymalnie do 22, no ale tej temperatury odczuwalnej możemy spodziewać się z pewnością jeszcze wyższej. Więc no taka wiosenno-letnia aura zawitała nam wreszcie do Torunia. Słońce wybudziło nam się w Toruniu o 4.36 i zostanie z nami do 20.47. Dziś w Toruniu bez opadów.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Jest szósta, Paulina Horbatowska, to są newsy Eskid Wam. Kolejny zwrot w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce i niespodziewana deklaracja Donalda Trumpa. Prezydent USA zapowiedział wysłanie do naszego kraju 5000 dodatkowych żołnierzy. Informacje przekazał w mediach społecznościowych. Więcej na ten temat Michał Skolimowski.
3: Donald Trump powołał się na relacje z prezydentem Karolem Nawrockim. Wspomniał o jego zwycięstwie w wyborach i poparciu, którego mu udzielił. Jest zapowiedź o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy do naszego kraju. Szczegółów na razie nie znamy, mamy tylko krótki wpis prezydenta USA, który, wszystko na to wskazuje, ucina spekulacje po informacjach o wstrzymaniu rotacji amerykańskiej brygady do Polski.
2: Do sprawy odniósł się prezydent Karol Nawrocki. Podziękował Donaldowi Trumpowi za, jak napisał, przyjaźń wobec Polski i decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie. Po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach rusza pilna kontrola placówki. To po śmierci 2-letniego chłopca, który wpadł do oczka wodnego. Kontrolę zleciła wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska.
4: Zwróciłam się do pani burmistrz pismem, ale również kontaktowałam się z nią telefonicznie, żeby wykonać tam taką

0: placówki. To po śmierci 2-letniego chłopca, który wpadł do oczka wodnego. Kontrolę zleciła wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska.
1: Zwróciłam się do pani burmistrz pismem, ale również kontaktowałam się z nią telefonicznie, żeby wykonać tam taką

0: drastycznych, jeśli chodzi o jakość opieki, liczbę dzieci i opiekunów, którzy mieli zapewniać opiekę tym dzieciom.
1: A w związku ze sprawą zatrzymano dwie opiekunki. Na razie nie wiadomo, czy usłyszą zarzuty. Śledczy podkreślają, że wszystko zależy od zebranego materiału dowodowego. Nauka bez tajemnic. Na Politechnice Gdańskiej rozpoczął się kolejny Bałtycki Festiwal Nauki. W programie jest ponad 150 wydarzeń z 40 dziedzin. To m.in. warsztaty, pokazy, wykłady i pikniki edukacyjne. Organizatorzy przygotowali atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a festiwal potrwa do soboty.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: SK2 Sport.
1: Kolejne piłkarskie reprezentacje prezentują swoje składy na zbliżające się Mistrzostwa Świata. Nie brakuje niespodzianek. Do kadry Niemiec wraca Manuel Neuer. 40-letni bramkarz zakończył karierę w reprezentacji po Euro 2 lata temu. Teraz wraca i będzie to jego 5. mundial z rzędu. Sukces Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka po raz pierwszy w karierze awansowała do wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Chwalińska przeszła 3 rundy kwalifikacji, a w decydującym, bardzo zaciętym meczu pokonała Suzanne Lammens 7-6, 7-5.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Dziś się lepiej wstaje. Lepiej, pomimo, że zawsze tak samo jak w każdy inny dzień tygodnia, to jest lepiej.
6: Chciałem przeprosić ciebie.
5: Za co?
6: O tak wchodzę tak do obory. Nawet nic się nie sklepaliśmy.
5: Nie sklepaliśmy się nie. Jeszcze? Nie, nie.
6: Sklepmy się.
5: Czekaj.
6: O! O!
5: Sklepani!
6: Elo!
5: Elo!
6: Ziom!
4: Wajda i Jarząbek. Radio SK2. SK2.
6: Ale przyznaję, że fajnie tak się klepać z rana, nie? No.
5: A masz stój na WF? Dzień dobry!
6: Cześć.
5: 3 po 6.

0: 9 minut po godzinie 6. Pora otworzyć prawe oko, pora otworzyć lewe oko, pora podnieść prawą nogę i lewą nogę z łóżka, wstać, pupa do góry, głowa do góry i ruszamy w świat.
1: No, to dobrze.
0: Już? Wszystko?
1: Tak.
0: Załatwione?
1: To w zasadzie możemy iść do domu.
0: No to fajnie, obudzeni, to nasza rola się skończyła.
1: Posłuchajcie, dzisiaj 22 dzień maja w kalendarzu.
0: To prawda.
1: Patrzę sobie, co to dzisiaj ciekawego nam przygotowały,
0: święta nietypowe. Jest dzień gotów.
1: Mamy dzień Pac-Mana.
0: Dzień zwierząt.
1: No.
0: Praw zwierząt.
1: Praw zwierząt.
0: Lew nie. Lew nie świętuje.
1: Ja bym chciał zaproponować coś zupełnie innego.
0: No.
1: No bo dzisiaj to wiemy, co jest dzisiaj.
0: Piątek.
1: Ale piątek. I dzisiaj jesteśmy my. Ale no. Jutro nas nie będzie.
0: Tak.
1: A jutro jest dzień teścia.
0: A, że chciałbyś tak przedwcześnie zrobić takie Wigilię Dnia Teścia.
1: Wigilia Dnia Teścia to się chyba
0: dzisiaj
1: należy,
0: jest
1: prawda?
0: Wigilia Dnia Teścia.
1: Oczywiście,
0: skoro
1: że tak.
0: Jutro jest dzień teścia.
1: Tak. I nie wiem, no to może otwórzmy linię w takim razie.
0: Czekaj, bo jeszcze nie otworzyłem.
1: 726 826
0: powoli.
1: 826.
0: Otworzyłem.
1: Linie są otwarte, można będzie do nas zadzwonić. Dlaczego teście są fajne? Bo zawsze są żarty o teściowej, prawda? Się mówi tam żarty o teściowa to, no, teściowa na miota lata.
0: A o teściach tak rzadko.
1: A o teściach rzadko,
0: jakoś,
1: prawda?
0: No,
1: bo teście są fajne chyba,
0: nie? Goście.
1: Tak. No. To dlaczego? Co czy, takiego musi być
0: fajnego? Kto ma fajnego teścia, dzwoni do nas i mówi dlaczego. 726 826 826.
1: Pochwalcie się swoimi teściami, no. Niech wynosi.

0: cię tu.
1: Trzeba przyznać, że teść czasami z jakąś połówką wyskakuje. Nawiązując tutaj do Igo, on chyba jest mnie pół. Teść ma drugie pół, spotykacie się i już. No, jest całość, jest, jest logiczna całość.
2: Jeżeli teść trzyma stronę zięcia.
1: Jeśli trzyma. Jeśli. Jest Andrzej z nami. Dzień dobry, Andrzeju. Andrzej ma najfajniejszego teścia. Najlepszego, najlepszego, nie Andrzej?
3: Tak, najwspanialszy.
1: No, ale czym jest najlepszy?
2: Teść doradca.
3: Najlepszy. Mój teściu jest najlepszy w doradztwie. To jest teść doradca. Jak mnie nie ma w domu i ten przychodzi do mojej żony i mówi, a czemu Andrzej tego nie zrobił? Mógłby już to zrobić. A czemu tego tak nie zrobił? I te doradztwo później się odbija, gdy ja wracam z pracy. To już na pewno wszyscy wiedzą, jak to się odbija.
1: Czy to doradzanie odbywa się za twoimi plecami?
3: Oczywiście, to tylko i wyłącznie jak mnie nie ma.
1: A potem konsekwencje są, a teścia też nie ma przy żonie pewnie, co?
3: Oczywiście, że nie, bo on już idzie do domu,
1: no
3: nie?
1: Tak, no tak, i potem...
3: Ale później przychodzi co do tego, to on tego nie mówił.
1: No nie, nie, nie, to żona ci powiedziała przecież, że ty tego nie zrobiłeś, tamtego, ale wiadomo, kto doradzał. To jest, wiesz...
2: Teść może jest ciekawy świata po prostu, że tyle pytań zadaje.
1: Tak.
3: Oczywiście, on by mógł iść tam w świat no nie będę mówił.
1: Dobra, czyli macie odwzajemnioną miłość z teściem, rozumiem, Andrzeju.
3: Oczywiście, najwspanialszy.
1: Miłość braterska. To jest jak kumpel, jak kolega, jak sąsiad. Nie, sąsiad może nie.
2: Nie, sąsiad my, nie.
1: Ale nie, no...
3: Na teścia zawsze mogę liczyć.
2: Andrzej, a chciałbyś zdradzić imię teścia?
3: Marian,
1: no. Pasuje do niego.
2: Coś tak sumyślałem.
1: Ja też myślałem, że Marian. Tak czułem.
2: Mariana.
1: Powiem inaczej, tak rzemczuł.
2: Ładnie, Andrzej.
1: Pięknie, dziękujemy ci ślicznie. Wysyłamy garść prezentów od nas oczywiście. 726-826-826. Wigilia teścia dzisiaj, bo jutro dzień teścia, więc w Wigilię dnia teścia.
2: Pochwalcie się swoimi teściami. Co też mają takiego wspaniałego, o czym warto powiedzieć na antenie Radia SK2?
1: Messengerek, pamiętajcie, tam głosowe. Można wysyłać.

0: Kropelka. Jedna kropelka deszczu od Gabriela Freszala. Więcej na dziś nie pozwolimy, posłuchaj, żeby słoneczko było. Życzymy 25 po 6.
1: To ja tak zagaję, że Gabriel Freszal śpiewa, że z tobą mnie zabierzesz, nie?
0: No.
1: A jakbyś tak spotkał Sanach na ulicy i ona by powiedziała: po 200? A ty powiesz...
0: No za prawie. Dymę zrobić chcę w twoim aucie, no, powiem no, wtedy.
1: A, nie, bo auto jest drogie i ładne. Dzisiejsza prasa donosi, że Sanach, znana wam, pewnie znana ten Radia SK2, jeździ bardzo luksusowym autem, ekologicznym, no, za prawie 700 tysięcy złotych.
0: Za 700 tysięcy, a co, jeszcze mi powiedz, że dba o ekologię.
1: No, posłuchaj, za 700 tysięcy złotych, to ja bym tak dbać o ekologię.
0: Nie, to nie jest dbanie o ekologię. Wiesz, ile musiała skosić Sanach, żeby jeździć tym samochodem? SK2.
2: Autopromocja.
3: Gorąca polska 20 Radia SK2.
2: Dwa tygodnie temu Zaria i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
3: Gorąca polska 20.
2: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
3: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.

0: barokowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. Ponadto w ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony, podsypki oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
0: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja. W Olsztynie.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
7: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
2: Toruńskie termometry dziś mają zatrzymać nam się w okolicach 22 stopni, no ale myślę, że to, co widać za oknem, sprawia, że nie tylko poprawia nam się nastrój w piątek w Toruniu, ale i dobrze też wiemy, że ta odczuwalna szykuje nam się dużo przyjemniejsza. W praktyce, no praktycznie tych chmur nie

0: bez opadów ciśnienie, no na pewno delikatnie podwyższone, więc zamiast kawy może sok, no i muzyka na 96,7 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minęła 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Tragiczny pożar na Lubelszczyźnie. W płonącym domu strażacy odnaleźli dwie osoby. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w miejscowości Tomaszowice Kolonia, niedaleko Lublina.
3: Pożar domu drewnianego, ten cały dom był objęty ogniem. I w wyniku tego zdarzenia śmierć poniosły dwie osoby.
2: Mówi Marcin Grzyb ze Straży Pożarnej w Lublinie. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną ognia. W Krakowie od północy z piątku na sobotę rozpocznie się cisza referendalna. Potrwa do zakończenia głosowania w niedzielę. A referendum dotyczy odwołania prezydenta i Rady Miasta. Słowianie, Wikingowie i królowie opanowali ulicę Koszalina. Miasto świętuje 760-lecie swojego istnienia. Przez centrum przeszedł barwny korowód historyczny, który przyciągnął tłumy mieszkańców i turystów.
4: No przepiękne widowisko.
5: Super, są elegancko ubrani, historycznie.
6: Jest fajnie, no bo fajne stroje.
2: A Koszalin swoje urodziny będzie świętował aż do niedzieli.

0: To dziś. Dziś się zmieni to, albo zostanie tam, gdzie było.
1: Vito Bambino i Zalia w kawałku Decyzje i decyzja tak naprawdę należy do was. Czy ten utwór z miejsca 12 awansuje, czy spadnie? A mowa oczywiście o naszej polskiej gorącej 20.
0: No, ale właśnie mówię, że może jeszcze być tak, że zostanie na tym samym miejscu.
1: A tego może być.
0: Tego
1: może
0: nie
1: być.
0: Wziąłeś pod uwagę, mój
1: nie, nie wziąłem, rzeczywiście.
0: A, są spadki, awanse i bez zmian.
1: Bo rzadko się zdarza kreseczka przy tych utworach. Jest albo spadek, albo wzlot, albo nowość, która się
0: bo
1: pojawia.
0: Bo to jest też dużo tych utworów i dlatego to się wszystko tak miesza. A wy to mieszacie, klikając plusik albo minusik na stronie sk2.pl w zakładce Gorąca Polska 20. Efekty tego klikania dzisiaj po 18 na naszej antenie, więc bardzo serdecznie was na to wszystko zapraszamy.
1: Wszystko jest oczywiście w waszych rękach. To proszę się nie tutaj, nie tego, nie ceregielić, tylko wchodzimy na sk2.pl i głosujemy.

0: Ja! Zawsze mi się kojarzy, jak ten sygnał jest w Mysłowic, to mi się kojarzy Pawlak. Milicja!
1: Nie krzycz tak, bo przyjdą jeszcze.
0: Dobrze. Albo teściu! Drogi teściu!
1: Dzisiaj
0: Wigilia Dnia Teścia.
1: Dnia Teścia, tak jest. Tak więc przyjmujemy telefony na 726-8266 i na messengery w sprawie teściów waszych.
0: Prosimy.
2: O, jak teścia się ma, w teście można napić, porozmawiać o samochodach, a z teściową to co? Będę od samochodów, jak to się nie zna. A ja jestem jeszcze w gorszej sytuacji, bo ja teściem jak będę miał cztery synowe. Nie będę miał zięcia.
0: Oj.
1: Nie ma tego złego, mój drogi. Być może trafisz na taką synową z przysłowiowymi jajami, no. I wtedy
0: będzie trzeba wydziedziczyć syna.
3: SK2.
1: Przysłowiowymi.
0: A, jak z przysłowiowymi, tak, to tak, tak, to nie, to normalnie wszystko, no to oczywiście. Też o samochodach i porozmawiasz. Z liścia dostaniesz. No różnie może być, same takie męskie sprawy, nie?
1: O czym my tutaj rozmawiamy w ogóle?
0: O Wigilii Dnia Teścia, dobrze, jak coś. A teraz grupa Hej.
1: 11 do 7.

0: Oglądałeś taki film Wojna polsko-ruska?
1: Oglądałem.
0: Był, tam był taki tekst, promocja z okazji USA.
2: No i dostaliśmy właśnie, film stał się ciałem, moi drodzy.
0: Jest promocja, jest z okazji USA, promocja, więcej o niej w newsach o 7:00, nie odchodźcie za daleko. Może się zakochałem.

doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Auto dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Zamiast nosić się z zamiarem kupna garnituru, zacznij go nosić. Sklep z garniturami przy Skłodowskiej Curie 79 zaprasza. Zachwyć się ogromnym wyborem garniturów męskich, młodzieżowych i chłopięcych. Znajdziesz tu także koszule, spodnie, marynarki, buty i dodatki w bardzo atrakcyjnych cenach. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i znajdź idealny garnitur dla każdego pokolenia. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Curie 79.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
8: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
9: Marta Łazarska, toruńskie termometry wskazują nam teraz w okolicach 11 stopni. Dziś, przypomnę, dojdziemy do 22. Szykuje nam się naprawdę przyjemny, słoneczny piątek w Toruniu. Bez opadów, choć po południu może tych chmur nieco więcej nad miastem nam się pojawić. Pojawia nam się powoli też coraz więcej samochodów na toruńskich trasach. Na pewno uważajcie na ulicy Grudziąckiej, Polnej, na szosie Chełmińskiej czy też przy moście Piłsudskiego.
8: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
7: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
10: Minęła siódma, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Na początek niespodziewana deklaracja Donalda Trumpa. Prezydent USA zapowiedział wysłanie do Polski 5000 dodatkowych żołnierzy. Informację opublikował w mediach społecznościowych. Trump powołał się na relacje z prezydentem Karolem Nawrockim. Wspomniał o jego zwycięstwie w wyborach i wcześniejszym poparciu. Pojawiły się już odpowiedzi ze strony polskich władz. Szczegóły zna Michał Skolimowski.
11: Do sprawy odniósł się prezydent Karol Nawrocki. Podziękował Donaldowi Trumpowi za przyjaźń wobec Polski i za decyzję, które tu cytat, praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie. Ze strony rządu mamy wpis ministra obrony. Decyzja prezydenta Trumpa potwierdza, że relacje polsko-amerykańskie są bardzo silne, a Polska jest modelowym i żelaznym sojusznikiem, napisał Władysław Kosiniak-Kamysz.
10: Dodajmy, że w ostatnich dniach Pentagon oficjalnie potwierdził redukcję brygadowych grup bojowych stacjonujących w Europie z 4 do 3. Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego ma zakaz wjazdu do Polski. Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że decyzja obowiązuje przez 5 lat. To efekt zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów z globalnej flotyli Sumut. Wśród nich byli także obywatele Polski.
12: Nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Razem z ministrem Sikorskim stosowne dokumenty już zostały podpisane i stosowne wpisy w polskich systemach już obowiązują.
10: O wydanie zakazu wnioskował minister spraw zagranicznych.

0: Mówi rzecznik resortu Maciej Wiewiór.
1: Strona niemiecka przyjęła do wiadomości nasze oburzenie. Przeprosiny nie padły na tym spotkaniu.
0: Resort przekazał też, że dwoje polskich uczestników flotylli Sumut opuściło izraelskie więzienie i jest w drodze do Turcji. Szczecińskie tramwaje szukają nowych właścicieli. Tramwaje szczecińskie wystawiły na sprzedaż 3 częściowo uszkodzone wagony. Można je oglądać na tak zwanym ślepym torze między Zajezdnią Pogodno a Rondem Olszewskiego.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: SK2 Sport.
0: Znamy 3 półfinalistów Orlen Basket Ligi. Do Zestalu Zielona Góra dołączyły wczoraj 2 stołeczne ekipy. Legia Warszawa wygrała 3 mecz z MKS-em Dąbrowa Górnicza i awansowała dalej. Sensację sprawili koszykarze Dzików Warszawa, którzy po raz 3 wygrali z faworyzowanym Treflem Sopot. O ostatnie miejsce walczą Śląsk Wrocław i Arka Gdynia, a tu sprawę awansu rozstrzygnie jutro 5 mecz. Cristiano Ronaldo dopiął swego. Portugalczyk sięgnął po 1 mistrzostwo Ligi Saudyjskiej. 41-letni napastnik miał kluczowy udział w sukcesie swojej drużyny. W ostatnim meczu zdobył 2 bramki.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: 3,5 minuty po 7, to jest piątek, jest 22 dzień maja. Dobra, tyle do powiedzenia masz.
6: Nie, no chciałem powiedzieć coś, ale mi komputer właśnie się wyłączył.
5: Ale ja bez komputera nic nie potrafisz powiedzieć?
6: Z głowy to co ja powiem? Znasz mnie.
5: Pozdrów mamę, może słucha.
6: Tam echo hula.
5: Echo hula?
6: Wiatr wieje. Ona mnie odechła. No.
5: Więc weszłeś do domu, trzasłeś drzwiami i wiadomo co zrobiłeś i wyszłeś.
6: Moi drodzy,
5: bohactwa nie zniesiesz.
6: 4 po 7.
5: Jedyne co potrafisz powiedzieć.
4: W Radiu SK2.
6: Bo mi się zegar odblokował, no.
5: Na zegarek czekałeś, no rozumiem.

0: 10 minut po 7, tu Radio SK2, tu najlepsze polskie hity. Warius Mank, za chwilę Wiktor Waligura z Dry Schoolem, a teraz o tym, o którym się mówi w internecie, bo ja na przykład myślałem, że on to specjalnie zrobił, że taki figlarz jajcarz z niego, wydarzył się wypadek i stwierdził, dobra, już nie mam nic innego, to zakładam to i
1: chodzi
0: poszedł.
1: Ci o Wojtka Szczęsnego, tak? Który się pojawił ostatnio na imprezie Barcelony, bo Barcelona po tytule zrobiła swoją imprezę, tak jest, a Wojtek założył białą koszulę z takim, wiecie co, takim znacznie, z takim przypalonym żelazkiem,
0: no
1: nie?
0: Widać przypalone żelazko, no albo Wojtek, Marina mu kazała prasować i za długo trzymał żelazko, ale tutaj jestem w błędzie, bo ja myślałem, że serio tak było.
1: Nie,
0: że
1: to tak nie było, tak,
0: a tu
1: drogi.
0: Jednak Wojtek grube pieniądze za tę koszulę zapłacił.
1: Posłuchajcie,
0: żeby taka była przypalona.
1: Za białą koszulę z nadrukiem imitującym przypalenie żelazkiem trzeba słono zapłacić. Na oficjalnej stronie tej marki koszula kosztuje, uwaga, $1500, co w przeliczeniu na polskie złote daje nam kwotę ponad 5000 złotych.
0: Dobra, od razu mówię, bo może szczęsny Wojtek nas teraz słucha. Wojtek, ja ci za pół ceny to zrobię. Za pół ceny ci tę koszulę.
1: Jesteś tym mistrzem.
0: Jestem tym mistrzem, mogę ci to zrobić. Zobacz, w jaką stronę w ogóle moda idzie. Kiedyś dziury w spodniach się cerowało. Później specjalnie się robiło. Teraz specjalnie przypala się koszulę żelazkiem.
1: Tak. No. Ja się pochwalę, ja mam w koszu na pranie na przykład bardzo modne majtki i skarpetki.
0: Ja szczególnie majtki, ale idąc tym tokiem, w zlewie mam niezwykle cenną zastawę stołową.
2: SK2.
1: Jeszcze nie wylizana pewnie.
0: Nie, nie. A może tak będzie, że wiesz, za niedługo będziesz talerzy kupował i ze tak. Śladem po schabowym na przykład.
1: Trzy dni leży, trzeba skrobać, prawda? Nie skrob tego. Sprzedaj za grube miliony.

0: Tak, jest piątek, słyszysz tę rzekę marzeń, ja już człowieka suszę. Napiłby się normalnie człowiek kawy z rana, no. jak człowiek.
1: Ale nikt nie zrobił.
0: A człowiek nie wielbłąd i musi się napić tej kawy. 19 minut po 7, ale teraz słuchajcie o wiośnie, bo wiosna obradza nam piękne nasze lasy. Nie tylko w grzyby, choć o grzybach jeszcze dzisiaj będzie. Okazuje się, że coś innego też rośnie i trzeba zbierać.
1: Mamy florę i faunę, czyli teraz o florze trochę porozmawiamy. W kwietniu i maju można zbierać młode pędy sosny zwyczajnej, moi drodzy. O. I to jest bardzo cenna wskazówka dla wszystkich tych, którzy chorują troszkę, prawda, gdzieś tam apsikają i tak dalej, bo okazuje się, że pędy sosnowe wykorzystuje się do przygotowywania syropów, które wspomagają organizm podczas różnego rodzaju infekcji. Trzeba je tylko zasypać cukrem, zalać miodem i odstawić w słoneczne miejsce.
0: Najczęściej to jest syrop, ale w płynie można też co innego z pędów sosny przygotować.
1: Naprawdę?
0: Dla zdrowotności. Jedno jest pewne, należy pędzić.
1: Do lasu! Popędy sosny. SK2. SK2.

0: 7:25, więc 5 minut do newsów, a tuż po newsach nasze cotygodniowe PKP, więc przygotujcie swoje telefony już teraz.
1: SK2. Autopromocja. Sękacz z Podlasia. Majonez z Kielc. Oscypek z Podhala.
2: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
2: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
3: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
2: Najlepsze, bo polskie.
4: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie.

0: kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
1: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
0: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
2: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
3: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
4: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
3: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
4: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Toruń, szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
5: Szukasz używanego smartfona, laptopa, a może tabletu? Zapraszamy do firmy Wertel w Toruniu. U nas z gwarancją i w dodatku na każdą kieszeń. A może na raty? Niezależnie od marki, bezpłatnie i na miejscu wycenimy również Twoje stare urządzenie, nawet uszkodzone. I nie martw się o parking. Posiadamy bezpłatne miejsce postojowe. Wertel, Starówka, Chełmińska 24 na parterze. www.wermyślnik.pl. Wertel, serwis, któremu możesz zaufać.
6: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka na ulicę Rolną 34. Czekają nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 140 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ogrzewanie pompą ciepła obniży Twoje rachunki. Ceny od 699 tysięcy złotych. Odwiedź nasz dom pokazowy. Kudliński deweloper. Zapraszamy.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
11: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
12: Torunskie termometry dziś przynajmniej wskażą nam do 22 stopni, więc jeżeli zastanawiacie się, czy wybrać rower, odpowiem jak najbardziej, tym bardziej, że będziecie

0: No chwilę nam zajmie to samo na Kościuszki, Skłodowskiej, Kiri, Grudziąckiej. Uważajcie też miejscami na Olimpijskiej i Olsztyńskiej.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minęła 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Uruchomiono procedurę ekstradycji Marcina P. do Polski. Mężczyzna został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Był poszukiwany czerwoną notą Interpolu. To jedna z kluczowych postaci związanych z aferą wokół cinkciarz.pl. Według śledczych szkody wyrządzone klientom mogą sięgać ponad 85 milionów złotych. Marcinowi P. grozi nawet 25 lat więzienia. Tragiczny finał imprezy w internecie w Szczecinie. Nie żyje 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej, a kolejne dwie osoby trafiły do szpitala. Funkcjonariusze pili po służbie alkohol. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Kielce dołączają do grona światowych miast, które będą miały własną edycję gry Monopoly. O najważniejszym polu na planszy zdecydują mieszkańcy, o czym mówi prezydentka Kielc Agata Wojda.
3: Wybierzemy kilkanaście bardzo charakterystycznych, unikatowych obiektów, sytuacji, krajobrazów kieleckich.
2: A gra będzie w pełni spersonalizowana pod kątem kieleckich realiów.

0: oczy szeroko otwarte, bo to dziś właśnie zaczyna się weekend. Podajemy, moi drodzy, numer telefonu 726-826-826, bo to...
1: PKP, czyli pozdrów kogoś piątkowo. Już teraz dzwonicie na żywo i pozdrawiacie. Mamy telefony, proszę bardzo.
0: Dzień dobry, pierwszy telefon. Krótka zasada, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie. Słuchamy.
2: Cześć, z tej strony Wiola z Łodzi. Pozdrawiam Piotrka z Krakowa. Buziaczki!
0: Buziaczki, tak. Następny telefon.
2: Pozdrawiam Piotrka z Krakowa. Buziaczki.
0: Ale to przez telefon. Dzień dobry, słuchamy. Dobrze, następny telefon. Halo, dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie. O, znowu się zaczyna. Ludzie, słuchamy przez telefon, nie przez radio. Halo, następny telefon. Dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
3: Nazywam się Oliwia i pozdrawiam wszystkich słuchaczy, moją rodzinę i całą klasę trzecią A.
0: Oliwka, ile masz lat?
3: 10.
0: 10. 10-latka ogarnia, że przez telefon, a nie przez radio. Tak, a inni lecimy, nie ogarniają.
1: Lecimy dalej.
0: Następny telefon. Dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
4: Tomek, pozdrawiam moich kolegów z koła, żołnierzy z Morskiego Pułku Anów Podolski.
0: Uuu, pięknie. Czuwaj, czuwaj. O, tu się ktoś rozłączył. Halo, dzień dobry, następny telefon. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
5: Cześć, z tej strony Wiola z Łodzi. Pozdrawiam Ulę, Roberta, Natalkę, Grzesia, Julę, Piotrka, Mateusza, Dominika i... Anetkę, również moje dzieci, Wiktorię i Stasia. Buziaczki dla was.
0: Miłego buziaczki, dnia. Myślę, że nie ma takiej działki, która pomieści takiego grilla. Halo, dzień dobry, następny telefon. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
6: Mamę.
0: Słuchaczy. Aha, słuchaczy. I tyle? I tak, i dobrze, tak, dziękujemy.
1: Dobra, pięknie.
0: Następny telefon odbieramy. Halo, dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
7: Cześć, Piotrek z Zosią, pozdrawiamy urodzinową Monikę. Wszystkiego dobrego i was.
0: Ile Monika ma lat?
7: 18
0: skończyłem się. No właśnie, no, wybrnąłeś. Następny telefon, o, z zagranicy, plus 31. Halo, dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
8: Dzień dobry, Anna z... Niuko, pozdrawiam wszystkie dziewczyny z windowania i miłego, długiego, gorącego weekendu.
1: Skąd dzwonisz?
8: Z Niukop.
0: A jakie państwo?
1: Wielka.
8: Holandia.
0: Z Holandii, pięknie. Dobra, okay. Ostatni jeszcze na dzisiaj telefon. Halo, dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
9: Hej, Krystus jest słony pania. Chciałbym pozdrowić Anusię, moją kochaną, którą bardzo kocham, całe ZGN w Warszawie Naśnickiej i chciałem Anusię bardzo, bardzo przeprosić, bo ostatnio trochę narozrabiałam. Ona już będzie wiedziała za to. Pozdrawiam
0: was. Wie, o co chodzi. Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego. Odjazd!

0: kocham całe ZGN w Warszawie i chciałem Anusię bardzo, bardzo przeprosić, bo ostatnio trochę narozrabiałam. Ona już będzie wiedziała za to. Pozdrawiam.
1: Wie, o co chodzi. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. Odjazd! Odjazd!

0: Kombi przez 2i w Radiu SK 2, bo jest jeszcze kombi przez 1i, to nie mylić. 10 minut do 8. Kielce, słyszeliśmy o Kielcach w newsach o 7.30.
1: A kto nie słyszał, to teraz mu mówimy.
0: Chcą mieć swoją wersję gry Monopoly ze swoimi własnymi polami. O tym też mówi prezydent Kielc Agata Wojda.
2: Wybierzemy kilkanaście bardzo charakterystycznych, unikatowych obiektów, sytuacji, krajobrazów kieleckich.
0: Żeby miały swoje pola na planszy, tak?
1: No to jak Kielce, to tam musi koniecznie być sklep, prawda?
0: Sklep?
1: Sklep! Leroy Merlin.
3: SK2.
0: A w tym sklepie do kupienia tylko scyzoryki.
1: Tylko scyzoryki, tylko absolutnie.
0: Nic innego.
1: No chyba, że będzie jakieś Scooby-Doo-Bidoo, to może też, gdzieś to tam też, na półce, tak. Nie?

0: tańcz ze mną.
1: Ej, co mi się przypomniało? I mówiłem, że powiem o tym w radiu wczoraj, żonie mówiłem no. I sobie zapomniałem, ale teraz sobie przypomniałem. Graliśmy wczoraj w czółko. Taka gra, że wiesz, z synem i z żoną graliśmy w czółko, że kartę nakładasz na jakąś stali na czoło.
2: Ja muszę
1: zgadnąć, kim jestem, nie?
2: Wiedziałem, że z dynki komuś
1: no i
2: dałeś,
1: tam nie? Zgaduję, że jestem człowiekiem, nie. Jestem zwierzakiem, tak, nie? I to synek z żoną mi podpowiadali. I ja mówię, czy jestem kolegą myszki Miki, nie? A syn mówi mi, nie. Ale jesteś z bajki myszka Miki. Ja mówię, to jak jestem z bajki myszka Miki, ale nie jestem kolegą myszki Miki. Żona się śmieje, że jestem głupi, nie? Kilka tur minęło, ja dalej nie wiem, kim jestem, zgaduję. Ja mówię, nie. A jestem myszą? Tak, nie?
3: Jesteś myszą, nie jesteś kolegą myszki Miki, ale jesteś z bajki myszka
1: tak,
3: Mika.
1: Tak, wiesz czy nie? Moja żona powiedziała, że jestem głupi, że te zabawy prowadzę w radio, gry prowadzę, robię konkursy, a sam nie umiem takiej rzeczy odgadnąć.
3: To jestem głupszy, to głupi i głupszy.
1: Wiesz, kim byłem?
3: No.
1: Myszką Miki. Dobra, pytanie do państw miast, bo teraz zabawa, którą potrafimy przeprowadzić. Prezent marzeń wartości 500 zł do zgarnięcia. Po 8 zagramy. Można się zgłaszać 726-826-826. To SMS-owo lub na Messengerze, tylko tam zostawcie nam swój numer telefonu. Takie pytanie. Jeśli byście grali na przykład takie w czółko, kim chcielibyście być? Eska.

0: Smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
6: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba!
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
10: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
11: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
12: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
17: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
18: Marta Łazarska, toruńskie termometry wskazują nam teraz w okolicach 14 stopni. Dziś dojdziemy maksymalnie do 22, bez opadów. Po południu może trochę więcej chmur, no ale słońcem na pewno przez cały piątek i cały weekend tak naprawdę w Toruniu będziemy mogli się nacieszyć. Jeśli chodzi o przejazd przez Toruń, to jeszcze nie nacieszymy się tym, że przejdzie to całkiem płynnie. Jeszcze uważajcie na Kościuszki, Grudziąckiej czy Polnej.
19: Sponsorem prognozy

0: dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy trafi do Polski. W takich sytuacjach jedno jest pewne, wszystkie ręce na pokład. Presja ma sens.
1: Razem z Tomczykiem w Waszyngtonie przebywa sekretarz stanu MON Paweł Zalewski. Śledztwo prokuratury i zlecona pilna kontrola to po tragedii w żłobku w Ząbkach pod Warszawą. W placówce zginął 2-latek. Chłopiec wpadł do oczka wodnego. Zatrzymano 2 opiekunki. Na razie nie usłyszały zarzutów. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Na czym teraz skupiają się śledczy?
2: Przesłuchiwani są świadkowie. Gromadzona jest też dokumentacja dotycząca funkcjonowania placówki. Prokuratura ma 48 godzin od zatrzymania opiekunek na podjęcie w ich sprawie kolejnych kroków.
3: Jeżeli materiał dowodowy da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy, natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
2: Mówi prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Śledczy badają sprawę śmierci 2-latka, a ta wstrząsnęła mieszkańcami Ząbek.
4: Ciężko mówić, sama mam malutkie dziecko, więc...
5: No nie wyobrażam sobie, jak mogą się strasznie czuć bliscy rodzice dziecka, ale też opiekunowie.
2: Prokuratorskie śledztwo, dodajmy, jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia.
1: Dodajmy, że pilną kontrolę placówki zleciła już wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska. Kaszubska truskawka tuż. Jak podkreślają plantatorzy z regionu, ich słodkich owoców będzie można wypatrywać na sklepowych półkach już w pierwszej połowie czerwca.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: SK2 Sport. Sobota będzie należała do piłkarskiej ekstraklasy. Jutro ostatnia kolejka sezonu. Cały czas jest o co grać. Nierozstrzygnięta pozostaje sprawa wicemistrzostwa. O nie walczą nadal Górnik, Raków i Jagiellonia, a mecze zostaną rozegrane o 17:30. Sportowi działacze zbierają się przeciwko prezesowi PKOL. Członkowie komitetu zebrali wymaganą liczbę podpisów pod wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Ma ono dotyczyć odwołania prezesa Radosława Piesiewicza. Wniosek ma zostać złożony dzisiaj, a opozycja twierdzi, że uda im się zebrać większość głosów potrzebną do jego odwołania.
6: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: 4 minuty po godzinie 8.
9: Słyszeliśmy w newsach, że kaszubska truskawka już tuż, nie?
8: No.
9: Ja mam inne, ważniejsze pytanie. Kiedy będzie kaszubska bita śmietana?
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
9: Żeby mógł normalnie kaszub z kaszubką sobie, wiesz, FIFA, Rafa, tego, bem, bem, bem. Tindarandam, dun, dun, dun, dun.
8: Stage

0: Dzieci, wtedy nie będzie żadnych wątpliwości, ale...
1: No będzie ciężko.
0: Zobaczymy. Niedaleko pada ta litera, która się wylosowała od tej, której miała Martyna, bo ty masz trzecią literę alfabetu, czyli litera C. 20 sekund, uwaga, państwo.
1: Cypr.
0: Miasto.
1: Ciechanów.
0: Tytuł filmu.
1: O Jezu, zapomniałem.

0: Litera C. 20 sekund, uwaga państwo.
1: Cypr.
0: Miasto.
1: Ciechanów.
0: Tytuł filmu.
1: O Jezu, zapomniałem.

0: wartości 500 zł. Zatkało kakao?
1: Zatkało.
0: No. Dobrze.
2: To prezent marzenia dodatka.
0: Tak, to, ale to znaczy, że też jest kobietą, o której śpiewała Emo, taką klamrę kompozycyjną.
2: Mówiła nic, tak?
0: Nie mówiła nic, a
2: wygrała prezent marzeń.
0: W Państwa Miasta zagramy w poniedziałek po 8:00.
3: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2.
4: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezent

0: Poranne ćwiczonka z King Bruce Lee, karate mistrz.
1: Jak łzy lecą na koszulę, to później trzeba ją wyprać. Jak trzeba. Się koszulę pierze, to później trzeba wyprasować. A wiecie, ile taka wyprasowana koszula kosztuje?
0: Kosztuje. Już mówiliśmy, no już Wojtek Szczęsny nam tutaj zademonstrował.
1: 5 000 zł.
0: No. Co ja mówię? 24 minuty po 8.
1: 20 minut, żeś się
0: teraz pomylił. GIS, rozszyfruj ten skrót.
1: Główny inspektor farmaceutyczny.
0: A, to, przepraszam, GIF, źle powiedziałem. Bo ja powiedziałem sanitarny, a to jest GIF.
1: A ja
0: GIF.
1: Chciałem
0: nie
1: tak.
0: mylić z obrazkiem takim ruszającym się w internecie.
1: Ten GIF wydał komunikat. Uważajcie. Jeden z popularnych aerozoli na gardło.
0: Psikadło na gardło.
1: Tak. Zostaje wycofane ze sprzedaży, bo powodem jest, uwaga, zbyt niskie stężenie etanolu.
0: Niskie stężenie
1: nie,
0: etanolu.
1: Tam nie wiadomo ile. Za nisko jest tego etanolu.
0: Ja nie wiem, jaką głowę mają ci farmaceuci. Pierwszy raz słyszę, żeby zbyt niskie stężenie etanolu było problemem. SK2.
2: Autopromocja.
3: Gorąca polska 20 radia SK2.
2: Dwa tygodnie temu Zalia i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu

0: przykład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
1: Polska 20.
0: Najnowsze notowanie gram dla Was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
11: No wiem.
10: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
11: Ej, to już przesada.
10: No co, tego poziomu nie da się przebić.
12: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.

0: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
12: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
13: Przed nami bardzo słoneczny, bardzo przyjemny dzień w Toruniu. Jeżeli zastanawiacie się, czy będzie okazja na to, żeby pojeździć na rowerze, pójść na spacer, pobiegać, no to odpowiem, że nie tylko dziś, ale tak naprawdę przez cały weekend taką słoneczną, chyba nawet mogę powiedzieć letnią aurą, będziemy mogli się w Toruniu nacieszyć. Rower jeszcze o tej porze może się przydać, jeżeli chcielibyście w miarę sprawnie uniknąć korków na toruńskich ulicach. Uważajcie jeszcze na Kościuszki, Wałach Generała Sikorskiego czy na Szosie Chełmińskiej.
12: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
11: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
14: Już prawie 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy, Eski 2, 27 kg

0: marihuany w przesyłkach z odzieżą. W akcji Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa. Narkotyki znaleziono w Pruszkowie. Były w 4 paczkach z Kanady. Wartość przejętego towaru to ponad 1 300 000 zł. Za przemyt narkotyków grozi grzywna oraz od 3 do 20 lat więzienia. Co 6 Polak nie wie, co zrobić po kradzieży numeru PESEL. Tak wynika z badania chrońpesel.pl i Krajowego Rejestru Długów. 16% ankietowanych przyznaje, że nie wie, jak reagować w takiej sytuacji, a najczęściej są to osoby w wieku od 18 do 24 lat. Dokumenty podpisane. Łukasz Podolski właścicielem Górnika Zabrze. Za niecałe 4 miliony złotych miasto sprzedało 86% akcji klubu.
1: Bardzo się cieszę, że domyka się piękna historia, którą Łukasz Podolski zaczął, obiecując najpierw, że przyjdzie na koniec kariery do Górnika Zabrze. Ku zaskoczeniu, wielkiej radości oczywiście wielu kibiców.
0: Mówi prezydent Zabrza Kamil Żbikowski, a pierwszym zadaniem dla Podolskiego będzie uporządkowanie spraw finansowych.

0: Czyli, że my się nie zmieniamy. Wraz z upływem lat my się nie zmieniamy. Tak samo jak to, co kiedyś się pojawiło w prasie, w telewizji, w internecie, też się nie zmieniło. To tam jest, to tam zostało i my to odszukujemy i patrzymy sobie i czytamy różne ciekawe rzeczy sprzed lat. To jest kącik odkurzający, czyli newsy, które pojawiły się tego dnia, który właśnie mamy, ale nie tego roku.
1: No. I są takie osoby, które też się nie zmieniają absolutnie, nie? Jak gadały takie rzeczy kiedyś, tak i teraz gadają.
0: Tak, z 2013 roku dzisiaj mamy coś i czytamy. Jeśli Kaczyński i PiS dojdą do władzy, to będzie wojna domowa w Polsce. Założę się o wszystkie pieniądze, stwierdził Lech Wałęsa w Faktach po Faktach 22 maja 2013 roku.
1: No i kurczę, wygrał skubany, no. PiS doszedł do władzy i była wojna domowa. W niedzielę o 8 rano na Jedynce.

0: Sylwia Grzeszczak, jej dżungla, to by pasowało, bo teraz trochę takie w pustyni i w puszczy.
1: Tak, znaczy szczególnie w pustyni powstała nowa, podobno najpiękniejsza trasa rowerowa w Polsce. Nazywa się Velo Pustynia. Ma

0: Długość około 8 km i biegnie sobie wzdłuż pustyni błędowskiej, nazwanej polską Saharą.
1: To jedyna taka jakby pustynia w naszym kraju, a trasa jest szczególna. Element jeden spektakularny. 400-metrowa drewniana kładka o szerokości 3 metrów, zawieszona od 2,5 do 3,5 metra nad ziemią, która łączy dwa brzegi Doliny Białej Przemszy, stanowi punkt widokowy.
0: No wyobrażacie sobie, jak to pięknie wygląda, prawda? Tylko trzeba uważać z tą trasą, bo do takiej trasy przez pustynię trzeba się doskonale przygotować.
1: A jak? Woda, po pierwsze woda.
0: Tak jest, tak jest. A po drugie, pamiętajcie, nie jeździmy nią w poniedziałek.
1: Bo wiadomo, w poniedziałek suszy podwójnie.

ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych, bo

0: 100% polskiej muzy. To u nas w Radiu SK2.
1: Posłuchajcie, mamy dzisiaj Wigilię Teścia, a Dzień Święty święcić trzeba, prawda? No to dzwonicie od rana 726-826-826 i chwalicie się tymi swoimi teściami, bo o teściowych się dużo mówi, a o teściach mało, no.
2: Chciałem się odezwać w sprawie teścia.
0: Zgadza się, prosimy.
2: Ja mam najlepszego chyba teścia na świecie.
0: Słyszałeś? Najlepszego chyba teścia na świecie. Teraz... I teraz, czy najlepszego chyba...
1: Czy chyba teścia?
0: No to no właśnie. W razie czego weź sprawdź, czy masz akt małżeństwa.
1: I co tam jest napisane dokładnie, prawda? Bo żebyś się nie zdziwił.

0: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą,
2: och!
3: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny?

0: Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny?

0: pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją Empik.
6: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
12: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
13: Ten weekend w Toruniu nie tylko wiosenny, ale chyba można powiedzieć, że delikatny posmak wakacji może nam się pojawić. Jeśli chodzi o termometry, no tu w zależności od tego, gdzie spojrzecie, od 25 nawet do 27 stopni. W każdym razie na pewno ciepło, na pewno dużo słońca, na pewno bez opadów, choć czasem tych chmur nad Toruniem może pojawić się więcej. No i nic, tylko spędzić ten weekend na świeżym powietrzu. O wielu atrakcjach opowiemy Wam na 96.7 FM.
12: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
11: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
14: Zbliża się 9:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Sebastian M. właśnie znów staje przed sądem. Mężczyzna oskarżony jest o spowodowanie śmiertelnego wypadku na A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Do tragedii doszło w 2023 roku. Co czeka nas na rozprawie? O tym Rafał Różycki.
15: Przede wszystkim poznamy uzupełnioną opinię biegłych, którą na wniosek obrony zlecił sąd. To po tym, jak na ostatniej rozprawie Sebastian M. złożył wyjaśnienia, w których podważał opinię biegłych dotyczącą przebiegu wypadku.
16: Jesteśmy przekonani, że potwierdzi się, że pan Sebastian nie spowodował wypadku.
15: Mówi Katarzyna Hebda, obrońca oskarżonego. Innego zdania jest prokuratura.
17: Dowody są zgromadzone w aktach. Opinie były jasne, pełne.
15: Twierdzi Aleksander Duda z prokuratury okręgowej w Katowicach. Sąd przesłucha jeszcze jednego świadka powołanego przez prokuraturę. To były współpracownik Sebastiana M.
14: Znów wszystko w rękach prezydenta. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. To oznacza, że przepisy po raz trzeci trafią na biurko Karola Nawrockiego. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
18: Senat odrzucił szereg prezydenckich poprawek, które zgłosili senatorowie PiSu. Jedną zaakceptowano jeszcze na etapie prac sejmowych. Nie wiadomo, czy to wystarczy, żeby Karol Nawrocki ustawę podpisał. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki podczas debaty w Izbie Wyższej kolejny raz ostro krytykował przepisy przygotowane przez rząd. Znów mogliśmy usłyszeć o nadregulacji i ryzyku wypychania polskich firm z branży za granicę. Rządzący nie ustępują w kwestii kryptoaktywów, naciskają na uregulowanie rynku. Ustawa zakłada m.in., że nadzór nad nim sprawowałaby Komisja Nadzoru Finansowego.

0: prezydent na podjęcie decyzji ma 21 dni od momentu, kiedy ustawa trafi na jego biurko. Łatwogang rusza z kolejną zbiórką. Tym razem influencer chce przejechać na rowerze z Zakopanego do Gdańska, by zebrać brakujące 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa Tockiego.
1: Zobowiązuję się oficjalnie, że jeżeli uda się zebrać te 12 milionów przed moim dotarciem do Gdańska rowerem, to po dotarciu do Gdańska pójdę spać na 8-10 godzin, wstaję i od razu jadę w drugą stronę rowerem.
0: Mówi Piotr Hanske, Łatwogang, a przejazd i stream startuje dzisiaj po południu.
2: K2 News, Toruń. Marta Łazarska, studenci pojadą za darmo w ramach piernikaliów w Toruniu. Bezpłatny przejazd obowiązywał będzie do niedzieli do godziny 6. Wystarczy pokazać ważną legitymację studencką. Będą też dodatkowe kursy dziewiątki z kampusu UMK do centrum Torunia. Pobijanie rekordów świata w Nordic Walking w Toruniu już w ten weekend. O dystansach organizator zawodów Jan Ciesielski.
3: 6 godzin, potem jest 12 godzin, 24 godziny, 36 godzin i najdłuższy faktycznie 48 godzin.
2: Start zawodów o 12, najdłuższy dystans to 100 mil.
4: Dwie minuty po godzinie 9:00, dziś w kalendarzu Dzień Praw Zwierząt, więc tylko tak przypominam, wasze pieski i kotki mają dziś prawo do dodatkowej godziny głaskania, a także prawo do dokładki smaczka po spacerze. Tutaj Radio SK2, 100% polskich hitów wam gramy, zespół wideo muzycznie na początek. Kasia Grodzka, dzień dobry w piątek.

0: tego kawałka perfektu zespół Metallica akurat nie zagrał na koncercie w Chorzowie. Padło na Chcemy być sobą, a za nami. Wszystko ma swój czas. Tak wam gramy w Radiu SK2. I to jest, słuchajcie, ważne, żeby w życiu robić odpowiednie rzeczy w odpowiednim czasie. Zapomniał o tym pewien kierowca w Trzcińcu. Wjechał swoim Mercedesem do stawu. Nic mu się nie stało, no ale potem tłumaczył policjantom, że zagapił się, bo jednocześnie jechał i regulował radio. No, całe szczęście, że z nami jest inaczej. Wystarczy posłuchać nas nieco dłużej. Jak będą co najmniej trzy polskie piosenki z rzędu, to wiecie, że to Radio SK2 jako jedyni w polskim eterze. Gramy wam tylko polską muzykę. A właśnie, a propos, Pola i Muniek już teraz przed nami.
1: SK2.

0: Manocka, Mila Bednarka i Mateo w Radiu SK2. A takim talizmanem dla wykonawców, którzy są w zestawieniu gorącej polskiej dwudziestki, są wasze głosy, oczywiście. Wystarczy wejść na sk2.pl, tam trzeba kliknąć w zakładkę z serduszkiem na stronie głównej i już widać, kto jest na szczycie zestawienia, a kogo trzeba tam jeszcze wesprzeć swoim plusikiem. Kolejne notowanie gorącej polskiej dwudziestki już dziś po godzinie 18.
1: SK2. Reklama.
2: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
3: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.

0: MG to już teraz. Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
1: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
0: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
1: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Toruń, Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
5: I po reklamie.

0: Coraz mniej Polaków w Wielkiej Brytanii pakują walizki i wracają do ojczyzny. Taki właśnie nagłówek znalazłam a propos emigrantów i piosenki Na falochronie. Okazuje się, że w zaledwie rok z wyspy ubyło 18 tysięcy Polaków. Taka to właśnie ciekawostka. No co, no zatęsknili za krajem i za polską muzyką. No bo wiadomo, i co też w Radiu SK2 udowadniamy wam codziennie, polska muzyka jest najlepsza. Zbliża się 10:00, za chwilę informacje na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Zamiast nosić się z zamiarem kupna garnituru, zacznij go nosić. Sklep z garniturami przy Skłodowskiej Curie 79 zaprasza. Zachwyć się ogromnym wyborem garniturów męskich, młodzieżowych i chłopięcych. Znajdziesz tu także koszule, spodnie, marynarki, buty i dodatki w bardzo atrakcyjnych cenach. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i znajdź idealny garnitur dla każdego pokolenia. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Curie 79.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
6: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
7: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szybko, mamy pacjenta. Smartfon ma otwarte pęknięcie ekranu, a laptop traci funkcje życiowe.
11: Tu jest gorzej, konsola ledwo dycha, a pad ma dryfujące analogi.
10: Musimy ich dowieźć na Starówkę, ale tam znalezienie miejsca graniczy z cudem.
11: Wal prosto do Wertel, na Chełmińską 24. Oni mają miejsce parkingowe pod drzwiami.
10: Wertel. Ratujemy twoje smartfony, laptopy i konsole. Chełmińska 24. Wertel. Serwis, któremu możesz zaufać.
12: I po reklamie.
13: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
14: Bez większych problemów dobijamy do 18 stopni. Na toruńskich termometrach temperatura przy gruncie jeszcze przyjemniejsza, bo tutaj bliżej 25, 22 w planie. No więc już możemy widzieć, że ta odczuwalna bez większych problemów, myślę, że do 30 nam dojdzie. I tak nie tylko piątek w Toruniu, ale i cały weekend. Po południu może pojawić się nieco więcej chmur, ale dziś w planach bez opadów. Niewykluczone, że w niedzielę przed południem trochę nam popada.
13: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik.

0: Właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
1: Jest 10:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. To wielki sukces Karola Nawrockiego. Tak, decyzję o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy amerykańskich do Polski komentuje Wojciech Kolarski. W rozmowie z nami prezydencki minister podkreśla, że dzisiaj Amerykanie skupią się militarnie na swoich bazach na Pacyfiku, dlatego wycofują żołnierzy w Europie. Na szczęście te ruchy mają nie dotyczyć Polski i to dzięki interwencji Karola Nawrockiego, zaznacza Kolarski.
2: Mówię to z dumą jako prezydencki minister, ale też mówię to jako polityk, który ma pełną świadomość, że to dzięki osobistym relacjom właśnie tych dwóch polityków zapadła ta decyzja, bo w polityce relacje osobiste mają niezwykle ważne znaczenie.
1: A w ostatnich dniach do Stanów Zjednoczonych polecieli wiceszefowie MON, by przekonywać Amerykanów do pozostawienia żołnierzy w Polsce. Te wydarzenia pokazały, że można działać ponad podziałami, przyznaje minister Kolarski. Adwokat od trumien na kółkach przewożony konwojem do Szczecina, to doniesienia naszych reporterów. Informację potwierdziła prokuratura okręgowa w Szczecinie. Śledczy nie podają celu transportu. Nieoficjalnie mówi się o wątku narkotykowym w sprawie Pawła Kozaneckiego. Mężczyzna ma do odbycia 1,5 roku więzienia za wypadek, w którym zginęły 2 osoby. Sąd nie zgodził się na dozór elektroniczny. Szef Kancelarii Prezydenta w siedzibie Prokuratury Krajowej Zbigniew Bogucki stawił się na wezwanie śledczych. Będzie przesłuchany w charakterze świadka, a chodzi o sprawę ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
3: Ja na razie póki co jestem w charakterze świadka i chciałbym, żeby to bardzo jasno wybrzmiało. Oczywiście w absurdalnej, idiotycznej sprawie, mającej tylko i wyłącznie podłoże polityczne.
1: Mówił Bogucki przed przesłuchaniem. Prokuratura sprawdza, czy doszło do naruszenia prawa przez urzędników Kancelarii Prezydenta w związku z decyzją prezydenta Karola Nawrockiego o niedopuszczeniu nowych sędziów do orzekania. Zdaniem Boguckiego nie ma podstaw, by takie postępowanie wszczynać.
3: Po pierwsze, pan prezydent nigdy nie powiedział, że nie odbierze tego ślubowania. Po drugie, Żurek twierdzi, że to ślubowanie zostało złożone. Więc jeżeli zostało złożone w Sejmie, oni twierdzą, że wobec prezydenta, to skąd ta sprawa?
1: Prokuratura zapowiedziała, że śledczy przesłuchają także innych pracowników Kancelarii Prezydenta oraz Trybunału Konstytucyjnego.
4: SK2 News, Toruń.
5: Marta Łazarska, w Toruniu od soboty nie wjedziemy w ulicę wschodnią przy skrzyżowaniu ze Skłodowskiej Kirii, mówi Sylwia Dyręgowska z MZK.
6: Wyłączone zostaną pas do prawoskrętu w ulicę wschodnią.
5: Nie będzie można skręcić we wschodnią także od strony olsztyńskiej. Pokazy kontrolowanego ślizgu, strefa gastro i spotkania z kobietami, miłośniczkami motoryzacji. To w ten weekend na toruńskim motoparku w ramach Drift Girl Camp.
7: Każda osoba, która kocha motoryzację, znajdzie coś dla siebie,
5: mówiła Kamila Pałka-Bujakowska. To od 9 do 19.
8: Tu Radio SK2, przed nami godzina z 10 najlepszych polskich hitów i to bez reklam, a także ostatni z 5 hitów na piątkę od Michała Hanczaka. Dużo fajnych rzeczy, czasu mało, więc gramy. Kasia Grodzka, dzień dobry. Zaczynamy od wielkiego talentu. Roxy w Radio SK2 przed nami.
9: No to gramy.

0: za to Michał Hanczak znalazł miejsce, by opowiedzieć o kolejnym artyście, który wystąpi na olsztyńskiej Kortowiacie.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Jestem, melduje się Michał Hanczak, cały czas przy mikrofonie i cały czas w tym tygodniu gram wam hity artystów, których za kilka dni zobaczymy w Olsztynie na tegorocznej Kortowiadzie. Tak naprawdę mógłbym z hitów tych artystów ułożyć co najmniej 4 takie piątki, no ale musiałem dokonać jakiegoś wyboru, dlatego zagrałem wam już hity m.in. od braci Kacperczyk, Warius Manx z Kasią Stankiewicz, czy na przykład zespołu Wilki. Oni wszyscy nad Jeziorem Kortowskim się pojawią. Będzie Michał Szczygieł, będzie Łydka Grubasa, będzie Kizo, Kuban, Jan Rapowanie, Afromental, mnóstwo artystów tak naprawdę z różnych muzycznych światów, a wśród nich królowa Maryla Rodowicz. Nie trzeba będzie czekać do Sylwestra, żeby ją odbrozili, bo pojawi się na Kortowiadzie już 30 maja. Maryla hitów ma co niemiara, ale ja wam dzisiaj przypomnę hit pod tytułem Wszyscy chcą kochać. Osobiście bardzo lubię tę piosenkę, mam nadzieję, że wy również, zwłaszcza za jej przesłanie, ale też za historię, która się za tą piosenką kryje. To był 2005 rok i można powiedzieć, że Maryla dostała wtedy nowego wiatru w żagle. Zdecydowała się współpracować z młodymi, uznanymi artystami polskiej sceny. Nie po raz ostatni, jak się potem okazało. No i w 2005 roku wydała album pod tytułem Kochać, na którym znalazły się kompozycje artystów związanych z zespołem Mysłowic czy Hej, a za teksty na tej płycie odpowiadała Kasia Nosowska, czyli wokalistka Heja i doskonała tekściarka. Nikt tak jak Kaśka nie potrafi w odpowiednich, całkiem prostych i łatwych do zapamiętania słowach ująć bardzo prostych prawd, o których często zapominamy w tym pędzącym świecie. W tym przypadku rzeczywiście mowa o tym, że wszyscy chcą kochać. Chuda jak słomka cizia blond i z lichym torsem starszy pan, tęga madam, co z psiną przez osiedle mknie. Grafik, co preferuje jazz, aktorka w norkach, fryzjer gay i tak dalej. Mógłbym jeszcze cytować osoby, które w tym hicie się pojawiły. Ja mam nadzieję, że one wszystkie też się pojawią na Kortowiadzie i będą doskonale się bawić. Jeżeli jesteście wśród tych ludzi, którzy chcieliby tam być, ale jeszcze nie macie biletów, no to słuchajcie nas uważnie, bo w tym tygodniu mamy ich dla was mnóstwo. Wszyscy chcą bilety, to znaczy wszyscy chcą kochać. Już teraz na antenie Radia SK2.

0: Pięknie rozkręca nam się sezon koncertowy. W przyszłym tygodniu, w piątek, fani Sanach zameldują się na jej koncercie na stadionie w Poznaniu. A dziś i jutro dla odmiany w Warszawie Taco Hemingway zagra dwa koncerty. Mówi się, że to właśnie te stołeczne występy mają być taką kulminacją całej trasy, więc tym bardziej ciekawe, na jakie kawałki, też na jakich gości postawi Taco. Jedno wiemy na pewno, nie ma takiej możliwości, żeby ktoś wyszedł zawiedziony z takiego show, bo Fifi zawsze dowozi tego wszystkiego. Wszystkim, którzy dziś i jutro zasiądą na trybunach Stadionu Narodowego, życzę.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
3: Dwa tygodnie temu Zalia i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na

0: skoczymy do delikatesów w centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
1: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
2: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
3: Grupa TRB Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Pebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. Ponadto w ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony, podsypki oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.

0: Sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026. Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Tymczasem w salonie Filman.
6: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
7: Tak. U nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
5: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Toruniu w Galerii Kopernikus.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
15: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
14: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
15: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Toruń, szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
16: I po reklamie.

0: Taki muzyczny bukiecik. Tuż przed godziną 11 daje nam Maciej Musiałowski i to Flora w Radiu SK2, a ja po 11 wręczę komuś z Was podwójny karnet na olsztyńską Kortowiadę. Tam też będzie rządziła polska muzyka. Warto zrobić głośniej i słuchać mnie uważnie.
1: Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo

0: systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
3: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
4: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
5: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! W piątek 22 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 25 do 27 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX.

0: sklepach i na castorama.pl.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX.
2: Szóste urodziny Pre-Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Pre-Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Pre-Commerce. Nasze ceny rządzą.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka na ulicę Rolną 34. Czekają nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 140 m2. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ogrzewanie pompą ciepła obniży Twoje rachunki. Ceny od 699 tysięcy zł. Odwiedź nasz dom pokazowy. Kudliński deweloper. Zapraszamy.
7: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.
15: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Właściciel firmy Biernacki Logistik.
16: No i mamy to. Piątek, piąteczek, piątunio w Toruniu. Obecnie na termometrach mamy okolice 19 stopni, a na toruńskim niebie króluje dziś słońce. I podobna słoneczna aura utrzyma się także przez weekend. Spokojnie możecie planować wyjścia czy aktywności na dworze, bo toruńska pogoda będzie nam sprzyjać. Już jutro zobaczymy na termometrach do 25 stopni i taka wartość maksymalna czeka nas również w niedzielę. Do tego brak opadów i pogodne niebo, a jedynym mankamentem aury w Toruniu będzie podwyższone ciśnienie.
15: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
17: Jest 11:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Pierwsze F-35 kupione przez Polskę dziś przylezą do bazy wojskowej w Łasku. Oficjalne powitanie nowych maszyn, które trafią na wyposażenie naszych sił powietrznych, zaplanowano jednak na 12 czerwca. O nowych myśliwcach, które dziś dotrą nad Wisłę, mówił dziś podczas konferencji w Sejmie minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. A o szczegółach już teraz Mateusz Chłystun.
18: W Łasku wylądują dziś pierwsze 3 maszyny zamówione przez Polskę. Od razu będą w gotowości do działania. Piloci są już po niezbędnych szkoleniach. W Stanach.
19: Będą już na polskiej ziemi i będą chronić polskiego nieba.
18: Mówił szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Do końca roku do Polski ma trafić łącznie 14 maszyn, a w przyszłym roku 12. Będą stacjonowały w bazach w Łasku i w Świdwinie.
17: Szef MSWiA podpisał rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw zawartych za granicą. To konsekwencja orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który nakazał Polsce uznawanie małżeństw jednopłciowych zawieranych właśnie za granicą. Jak dodał minister cyfryzacji, teraz w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce będzie możliwa transkrypcja takich związków. Miesiąc pozostał do zakończenia roku szkolnego. To czas na ostatnie poprawki ocen, ale nie wszyscy o tym myślą. Zbliżające się wakacje czuć już na korytarzach szkół w Nowym Sączu.
20: Kto się uczył, ten ma luz. Kto się nie uczył na koniec, no to nie ma luzu. A generalnie to już jest fajnie, przyjemnie.
21: U mnie jest spokojnie. Tak naprawdę wszystkie oceny już poprawione.
22: U mnie oceny bardzo dobrze. Staram się wszystkie zaległości jakieś, jeśli mam, to nadrabiam.
23: Czuć ten koniec, że to już ostatnia prosta?
22: No wyszło słoneczko, więc trochę czuć.
23: To lekcje w plenerze wtedy?
22: Tak.
24: Jeżeli ładnie tylko poprosimy, jeżeli nie ma żadnego problemu, wszyscy zdają, to biorą następnie w plener.
17: Z uczniami z Nowego Sącza rozmawiał Michał Rejduch, a zakończenie roku szkolnego 26 czerwca.
25: SK2 News, Toruń.
0: Renata Grudzińska. Do 12 czerwca można złożyć wniosek w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Toruniu. Na kandydatów czeka ponad 2800 miejsc w 94 oddziałach klas pierwszych. Wszystkie informacje o wymaganych dokumentach znajdziecie na stronie miejskiej torun.pl. Toruńscy leśnicy zapraszają na leśny piknik naukowy. Mówi honorat

0: Walczewska z Lasów Państwowych w Toruniu.
1: Warsztaty skręcania budek dla ptaków. Będzie możliwość malowania krążków drewna.
0: Spotkanie z leśnikami już w tę sobotę od 9 w gospodarstwie szkółkarskim Bielawy.
2: Tu Radio SK 2. W tej godzinie usłyszymy nieco zapomniany hit od Warius Manx i Kasi Stankiewicz. Zespół wystąpi też oczywiście na olsztyńskiej Kortowiadzie. A za chwilę ktoś z Was zgarnie podwójny karnet na to święto muzyki. Kasia Grodzka, dzień dobry. Mamy 2 minuty po godzinie 11:00. Gramy.

0: Klasyka, bal wszystkich świętych od wódki i suflera. Gramy wam w Radiu SK2, a taki przedłużony bal czeka nas już od czwartku do soboty w Olsztynie w przyszłym tygodniu. Tam właśnie odbędzie się Kortowiada, a ja mam dla was podwójny karnet na ten właśnie festiwal, tak żebyście mogli zabrać się ze sobą i ze swoją ulubioną osobą. Zgarnie go ta osoba, która jako pierwsza odpowie na pytanie, kto kryje się pod pseudonimem Żabson? Takie arcytrudne pytanie, mam nadzieję, że nie będziecie mieli z nim problemu. 726-826-826 i też Messenger Radia SK2. Tam czekam na wasze odpowiedzi.
1: SK2.

0: Tak brzmi solowa kariera Kasi Sienkiewicz. Były momenty, gramy wam w Radiu SK2. Bardzo miło się słucha. Za to, jak słyszeliśmy, trzy samoloty F-35 dzisiaj o 18 wylądują w bazie wojskowej w Łasku. Niby oficjalne powitanie dopiero 12 czerwca, ale mieszkańcy z okolic tej bazy, czyli województwa łódzkiego, z tymi silnikami odrzutowymi to przywitają się już dziś, po to, by jutro dać takie różne relacje.
1: To tak tłukło całe noce, całe nie tłukło. Taki...
2: SK2. Reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Lody familijne od 800 ml do 2 litrów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i plażynki. 2 plus 1 gratis. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
8: Już dziś w Lidl z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
15: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audio Bóg czyta sam autor.
16: I po reklamie.

0: Można odetchnąć, bo to weekend za pasem przecież i też dlatego, że gramy wam prawdziwe powietrze od zespołu Loka. Tutaj Radio SK2 z nami. Polska muzyka to jest taka wiedza, którą macie w małym palcu po 12. Mam dla was coś na pobudkę od Dede Negry, bo wspominamy też lata 2000 z panami z 1.8L. Oczywiście, o ile pamięć nam na to pozwoli, bo z tym to bywa różnie, jak wiemy.
1: Reklama.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: To niska cena.
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Krimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89

0: 2900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 22,99. A masło Extra Łaciate za 2,49 przy zakupie 3.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
5: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
14: W każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Superekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Superekspresie.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
19: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.
6: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Właściciel firmy Biernacki Logistik.
3: Wartości na toruńskich termometrach powoli nam rosną i obecnie mamy już prawie 20 stopni. Temperatura odczuwalna jest nawet trochę wyższa ze względu na słońce. Według wskazań synoptyków taka przyjemna i słoneczna pogoda zostanie z nami w Toruniu także przez weekend. A do tego czeka nas jeszcze ocieplenie i nawet do 25 stopni na toruńskich termometrach. Jeżeli planujecie jutro jakieś wyjścia, okulary przeciwsłoneczne mogą się przydać. Dokuczliwy może być jedynie poziom ciśnienia w Grodzie Kopernika, więc uważajcie z kawą i kofeiną.
6: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
5: Jest 12. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Już po sekcji zwłok dwuletniego chłopca, którego ciało znaleziono w oczku wodnym w Ząbkach. Znajdowało się na posesji, na której jest żłobek. Śledczy ustalili pierwsze szczegóły tragedii. Mówi nam prokurator Remigiusz Krynkę z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.
17: W godzinach porannych została przeprowadzona sekcja zwłok dziecka. Wykazała, że do śmierci dziecka doszło w wyniku mechanizmu utonięcia. Biegły nie stwierdził żadnych obrażeń mechanicznych na ciele dziecka.
5: Jeszcze w środę wieczorem śledczy zatrzymali na miejscu dwie opiekunki w wieku 53 i 48 lat. Dziś ma się odbyć ich przesłuchanie. Swoją kontrolę w placówce zapowiedziało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Decyzja prezydenta Donalda Trumpa dotycząca obecności wojsk amerykańskich w Polsce to dobra wiadomość dla Polski i USA, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk, Jak dodał, dziękuję za skuteczność i jedność działania wszystkim zaangażowanym, wymieniając prezydenta Nawrockiego, ministrów, kongresmenów i przyjaciół Polski w USA. W podobnym koalicyjnym tonie wypowiadał się dziś szef MSZ-u Radosław Sikorski.
10: Kancelaria prezydenta.

0: Wymieniając prezydenta Nawrockiego, ministrów, kongresmenów i przyjaciół Polski w USA. W podobnym koalicyjnym tonie wypowiadał się dziś szef MSZ-u Radosław Sikorski.
1: Kancelaria prezydenta.

0: wróćmy równolegle, a uderzyliśmy razem i mamy wynik.
1: Sikorski podziękował też prezydentowi Trumpowi za ogłoszenie, że obecność wojsk amerykańskich w Polsce pozostanie mniej więcej na dotychczasowym poziomie. Przypomnijmy, Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5 tysięcy żołnierzy. Jest trzecie piskle bociana w wielkopolskich Przygodzicach. Na tym jednak nie koniec. W słynnym gnieździe na kominie urzędu gminy są jeszcze dwa jajka. A wydarzenia z życia bocianów z Przygodzic może obserwować każdy. To dzięki ciągłej transmisji na bociany.przygodzice.pl.
2: SK2 News, Toruń.
3: Renata Grudzińska. Duże inwestycje w specjalistycznym szpitalu miejskim w Toruniu. Placówka zapowiada, że w czerwcu pacjenci będą mogli korzystać z nowej pracowni tomografii komputerowej. Trwa też modernizacja oddziałów i poradni. Pierwsi zawodnicy stanęli już na starcie Ultra Nordic Walking w Toruniu. Najwytrwalsi będą maszerować przez 48 godzin. Jak się przygotowywali?
4: Żeby uzyskać taki wynik dobry, no to raczej się nie śpi i raczej się chodzi non-stop.
3: Zawody odbywają się w lesie obok gospodarstwa szkółkarskiego Bielawę.
5: Tu Radio SK2, z nami weekend przyjdzie szybciej, bo czas odliczamy dziesiątką najlepszych polskich hitów w godzinie i to bez reklam, a przed nami jeszcze wkrętka Kamila Nosela już za chwilę. Kasia Grodzka, dzień dobry, mamy 2 minuty po godzinie 12.
6: Bez reklam, jeden po drugim.

0: Romantycznie. Wawina Flinta i Łukasz Zagrobelny w Radiu SK 2. Nie kłam, że kochasz mnie, prosi tenże duet. Na szczęście Kamil Nosel nagina rzeczywistość w celach czysto humorystycznych. Czas na jego wkrętkę.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo? Dzień dobry, Zawiesina Halina po tej stronie. Telefon jest działu odpraw lotniczych. Z panią Marianną bym chciała rozmawiać z wylotu na 12.
3: Tak rozmawia pani.
2: Szanowna pani, chciałabym tylko poinformować zgodnie z regulaminem o proteście, jeśli chodzi o obsługę lotniskową na porcie lotniczym w Palermo. Musi pani mieć na uwadze to, ponieważ pierwsza i druga zmiana również będzie, proszę pani, miała akcję protestacyjną, więc informujemy, żeby tutaj nie było komplikacji. Słucham?
3: Nic, wzdycham sobie.
2: A, myślałam, że to się wydarzyło, proszę pani.
3: Nie, wzdycham sobie.
2: Bo widzę, że pani nie ma bagażu, w związku z tym jakby temat bagażówki też nie zostanie podjęty w pani przypadku.
3: Nie, nie mam bagażu, jesteśmy z plecakami tylko.
2: Ale jeśli chodzi, proszę pani, o bagaże, to obsługa bagażowa nie protestuje.
3: No, ale to i tak mi wszystko jedno, bo bagaż mam ze sobą.
2: No wie pani, gdyby pani zależało na opuszczeniu lotniska, to wtedy w grę wchodzi bagażówka, to musiałabym wiedzieć. A jeżeli pani poczeka do 21, no to nie ma tematu.
3: Ale co to znaczy bagażówka?
2: No wtedy zostanie pani ewentualnie nadana bagażowo i bagażówka panią obsłuży, żeby pani mogła się wydostać.

0: test, to pani czeka. I o 21 obsłużą panią i będzie pani mogła wyjść z portu lotniczego. Jeżeli pani na czasie zależy, to wtedy pani dokupuje bagaż i zostanie pani potraktowana jako bagaż i bagażówka panią, proszę pani, wywiezie z lotniska.
1: Dobrze, proszę pani. To nas jest 4, więc ja i tak muszę to skonsultować.
0: Rozumiem, tylko że muszę z panią, proszę pani, to ustalić, bo ja do
1: dobrze,
0: każdego z osobna dzwonię.
1: Poczekam do 21. 5 godzin.
0: Za utrudnienia przepraszam, proszę pani. Obsłuży panią później Agata.
2: Mamusia, zostałaś wkręcona.
1: Ja cię kurna wkręcę zaraz. Normalnie czekam, już sobie przetrawiam, że piknik tam otworzymy, trzeba wziąć więcej kanapek. Losel wkręca.

0: Małomiasteczkowy Dawid Podsiadło w Radiu SK 2, a ja się, słuchajcie, dziwię, bo czytam, że Donald Trump zapowiedział, że nie pójdzie na ślub własnego syna. Ceremonia ma się odbyć już w ten weekend, a prezydent USA w wywiadzie stwierdził, że to nie jest dla niego dobry moment. On teraz ma na głowie jakieś inne sprawy, Irany i różne takie. No i pomyślałam sobie, w Polsce to by było w ogóle nie do pomyślenia. Żaden ojciec nie przegapiłby imprezy z wiejskim stołem pod ręką. Tutaj sucha beskidzka, tam chleb ze smalcem i ogórkiem. Takich rzeczy ojcowie po prostu nie przegapiają w życiu swoich dzieci.
1: SK2. Autopromocja. Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
2: Dwa tygodnie temu Zalia i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Najnowsze notowanie gram dla Was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą,
6: och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
10: Grupa TRB Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Pebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. Ponadto w ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony, podsypki oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
11: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis, 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: A cappuccino też za 7?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A...
13: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czyki gałd.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych

0: Tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
1: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
4: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
3: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
4: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Toruń, szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie.

0: Dla mnie to jest hit numer jeden wszelkich juwenaliów i koncertów juwenaliowych. Lady Punk i kryzysowa narzeczona w Radiu SK2. No i tak też się składa, że już jutro panowie wystąpią na Ursynaliach w Warszawie. Mają parę, no nie ma co. Para w ruch, za to pójdzie o godzinie 13, bo wtedy właśnie usłyszymy najnowsze informacje na naszej antenie.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
10: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
13: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
12: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
14: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry.
15: Wow, zrobiłam dyszkę.
14: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
16: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
17: Zamiast nosić się z zamiarem kupna garnituru, zacznij go nosić. Sklep z garniturami przy Skłodowskiej Curie 79 zaprasza. Zachwyć się ogromnym wyborem garniturów męskich, młodzieżowych i chłopięcych. Znajdziesz tu także koszule, spodnie, marynarki, buty i dodatki w bardzo atrakcyjnych cenach. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i znajdź idealny garnitur dla każdego pokolenia.

Wieżowych i chłopięcych. Znajdziesz tu także koszule, spodnie, marynarki, buty i dodatki w bardzo atrakcyjnych cenach. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i znajdź idealny garnitur dla każdego pokolenia. Sklep garnitur dla każdego pokolenia. Sklep

0: White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Czas na podróże małe i duże. Na takie okazje Brie Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
2: To będzie

0: Pierwszym.
1: Jest 13. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Deklaracja padła, teraz Warszawa czeka na szczegóły z Pentagonu. W ciągu kilku tygodni USA ma podjąć plan rozmieszczenia amerykańskich żołnierzy. Przypomnijmy, Donald Trump ogłosił wysłanie do Polski kolejnych 5000 wojskowych. Stwierdził, że to reakcja na zwycięstwo Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich i relacje z nim. Komentarze zebrał Mateusz Kołębiewski.
2: Wszystkim zaangażowanym w tę sprawę, prezydentowi Nawrockiemu, ministrom, kongresmenom i przyjaciołom Polski w USA dziękuję za skuteczność i jedność działania, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślał dzisiaj w Sejmie, że o sukcesie zdecydowała polska ofensywa dyplomatyczna.
3: Moje spotkania, rozmowy z Pitem Hegsetem, wizyta zastępcy szefa połączonych sztabów.
2: Z kolei prezydencki minister Wojciech Kolarski podkreślał, jak ważne są osobiste relacje między prezydentem Trumpem a prezydentem Nawrockim.
4: Dzięki osobistym relacjom właśnie tych dwóch polityków zapadła ta decyzja.
2: Jak informuje MON, szczegóły dotyczące obecności amerykańskich wojsk w Polsce będą znane w czerwcu.
1: Potrzebne będą kolejne badania. Sekcja nie dała odpowiedzi na pytanie o przyczynę śmierci 19-letniego strażnika granicznego ze Szczecina. Jego ciało znaleziono we wtorek w jednym z internatów. Dwie inne osoby trafiły do szpitala. Prokuratura potwierdza, że funkcjonariusze po służbie pili alkohol.
5: W sprawie zaplanowane są dalsze badania, w tym histopatologiczne i toksykologiczne.
1: Mówi prokurator Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Na wyniki badań trzeba czekać nawet 2 miesiące. Wstępnie śledczy wykluczyli też udział osób trzecich. Przez weekend na stacjach taniej o kilka groszy niż dziś. Od soboty do poniedziałku litr benzyny 95 zatankujemy za nie więcej niż 6 zł i 46 groszy, benzynę 98 za 7 zł, a olej napędowy za 6 zł i 85 groszy. To spadek o kolejno 2, 6 i 6 groszy względem maksymalnych cen paliw na piątek.
6: SK2 News, Toruń. Renata Grudzińska. Boisko na toruńskim Jarze dostępne tylko w godzinach pracy szkoły. Zdaniem mieszkańców to za mało. Rada Okręgu Wrzosy i Jar apeluje do władz miasta o udostępnienie obiektu również popołudniami i w weekendy.
7: Mamy nadzieję, że tutaj prezydent słucha się w głos mieszkańców.
6: Wyjaśnia przewodniczący Rady Okręgu Marcin Łowicki, który wystosował w tej sprawie pismo do prezydenta. Przed nami kolejna rodzinna wyprawa z PTTK. W sobotę mieszkańcy Torunia i regionu będą mogli wybrać się na pieszą wycieczkę do Papowa Toruńskiego. Szczegóły na torun.pl.
8: 3 po 1, piąteczek nam się rozpędza, tak wiecie. Zwalnia w pracy, a rozpędza ku weekendowi. Tylko potem, jak już weekend przyjdzie, żeby ten się za bardzo nie rozpędził, bo jak nam minie niepostrzeżenie, to będziemy musieli czekać na kolejne. A wszystko w towarzystwie najlepszych polskich hitów. Sylwia Grzeszczak, Motyle. Tak rozpoczynamy tę dziesiątkę. Tę dziesiątkę hitów jeden po drugim. A ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

Gdybyście mieli ochotę spotkać się koncertowo z Lanberry, to intensywnie w tym sezonie eventowym artystka koncertuje. Myślę, że przy odrobinie popracowania głową na pewno jakiś koncert w bliższej bądź dalszej okolicy siebie, jeżeli Lanberry lubicie, jej twórczość znajdziecie, a na koncertach to wiadomo, jest zupełnie inna energia. Dzięki, że jesteś z nami, to jest SK2, u nas najlepsze polskie hity 18 po pierwszej już na zegarkach. Wyobraźcie sobie, że Amerykanie, ci Amerykanie, którymi czasami się tak bardzo zachwycamy, oni teraz dokonali nowego odkrycia, czegoś, co my już znamy od dawna, odkryli kompot. TikToka zalała fala filmów z osobami, które zachwycają się, jak podaje serwis bezużyteczna.pl, truskawkami gotowanymi w wodzie, wyjadają je pałeczkami i wierzą, że poprawiają wygląd cery. To bardzo dobrze, bo rzeczywiście to bardzo zdrowa i smakowita sprawa, ale tak mi się wydaje, że jakbyśmy jeszcze tak cichcem podrzucili im, nie wiem, schabowego, albo kiszoną kapustę, albo kiszonego ogórka, albo... nie wiem, no może coś inne. Bigos, o! To myślę, że oni padli na kolana, byliby nasi jak nic. Więc może kombinujmy w tą stronę. Perfekt, chcemy być sobą.

0: energii do tego, żeby jeszcze coś ogarnąć, co wam szef zlecił. A jak macie szefa, któremu pomysły do głowy przychodzą w piątek 24 minuty przed 14, to... Spokojnie, to też minie. Urszula, Rysa na szkle, taki jest finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Za chwileczkę Messiah i każdego dnia.
1: Autopromocja.
2: O, prawda po wywiadówce.
3: Mamo, ale to przecież on zaczął.
4: Prawda według faceta na pierwszej randce.
5: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
6: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
7: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
8: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
7: Jarząbek, prawdę ci powie.
4: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Od obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy, litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Tak, 2+1 gratis. Oraz schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs.

0: Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Tak, 2+1 gratis. Oraz schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs.

0: Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

0: Wszystko jedno, wszystko źle, tak nazywa się ten numer, który dostaliśmy od zespołu LOR. To jest nowość na naszej playliście wśród najlepszych polskich hitów w Radiu SK2. Piąteczek, za chwilę 14, po 14 będziemy jeszcze bliżej weekendu i będziemy grać kolejne muzyczne przyjemności, ale też będzie skąd to się wzięło, a dzisiaj tutaj powiem wam, skąd się wzięła Ochotnicza Straż Pożarna.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet

0: kilka dni. Zapraszamy do Agaty.
1: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
2: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: To niska cena.
6: Mamy to od Lewiatanie tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: A co tam w Carrefourze?
12: Odlotowy dzień dziecka.

0: Gwarancji Plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowy dzień dziecka.

0: i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
1: Świętuj z nami 26. urodziny Bricomarché. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Bricomarché za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
2: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Picoch 600 gramów. Teraz 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie.
8: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Właściciel firmy Biernacki Logistik.
9: 21 stopni mamy już na toruńskich termometrach. Słońca zdecydowanie nie brakuje dziś mieszkańcom Torunia. A mam dla Was dobrą wiadomość, że nacieszymy się nim także przez weekend. Sobotę

0: jest zagęszczone. Uważajcie na ulicy Kraszewskiego, Żółkiewskiego i w okolicy centrum. Podróż może zająć więcej czasu.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
2: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Po podpisach od razu w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie pozwalające na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Zacznie obowiązywać 3 miesiące po ogłoszeniu. Teraz będzie to możliwe w każdym urzędzie stanu cywilnego w kraju.
3: Z dumą chcę powiedzieć każdej parze jednopłciowej, która zawierała związek swój za granicą, wasz czas upokorzeń się skończył.
2: Mówił wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Dokument podpisany wcześniej przez ministra kontrasygnował dziś szef MSWiA. Regulacje były konieczne po wyroku Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Przyznał, że oskarżony lubił szybką i agresywną jazdę. Ważne zeznania w procesie Sebastiana M., który odpowiada za tragedię na A1. W wypadku w 2023 roku zginęła 3-osobowa rodzina. Przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim zeznawał dziś bliski współpracownik oskarżonego. Na miejscu jest Rafał Różycki.
4: Świadek przyznał, że kilka razy wspólnie podróżowali. Za każdym razem, gdy prowadził Sebastian M., rozwijane były duże prędkości. Opisał też styl jazdy oskarżonego, szybki i agresywny, ale pewny. Świadek odniósł się również do ucieczki Sebastiana M. do Turcji, a następnie do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Przyznał, że firma Sebastiana M. nie miała w tych krajach klientów. Innego zdania jest sam oskarżony. Twierdzi, że wyjechał tam na spotkania biznesowe.
2: A przypomnijmy, według prokuratury Sebastian M. jechał A1 ponad 300 km na godzinę i najechał na samochód, którym podróżowała 3-osobowa rodzina. Mężczyzna po wypadku wyjechał z Polski, zatrzymano go potem w Dubaju. Grozi mu 8 lat więzienia. Dzimek wraca z finałowym koncertem projektu Historia Polskiego Hip-Hopu. Inicjatywa Radzimira Dębskiego, gromadząca artystów polskiej sceny tego gatunku, debiutowała w 2022 roku. Teraz powraca z trzecim, ostatnim rozdziałem. Koncert odbędzie się 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie.
0: SK2 News, Toruń. Renata Grudzińska. Słup dymu z toruńskiego poligonu. Jak dowiedzieliśmy się, pali się tam trawa. Na miejsce wysłano 13 zastępów straży pożarnej. Wkrótce na miejsce dotrą wszystkie jednostki. Kolejne konsultacje społeczne w Toruniu. Tym razem dotyczą placów w Parku Przerapackiego. O propozycji zmiany betonowych płyt mówi architekt miasta Maciej Kuras.
5: Niewielkich drzew, takich, które można kształtować w sposób parasolowaty. Pierwszej kolejności ograniczającego właśnie nasłonecznienie.
0: Konsultacje trwają do 14 czerwca. Więcej na torun.pl.
6: 3 po drugiej, coraz bliżej do weekendu, coraz bliżej do weekendu. Żartuję, ale to już się wszystkim

0: Takie tango, budka sufera, tak otworzymy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2, czyli można iść w tango? A skąd to się wzięło? Zaraz opowiem wam, skąd się wzięła ochotnicza straż pożarna. Rafał Adamczak, dzień dobry.
1: No to gramy.

0: czasem ludzie uznali, że lepiej stworzyć zorganizowane grupy ochotników, które będą ćwiczyć i mieć własny sprzęt. Pierwsze przepisy przeciwpożarowe na ziemiach polskich pojawiły się w średniowieczu, m.in. w Krakowie w XIV wieku, ale prawdziwy rozwój ochotniczych straży pożarnych zaczął się w XIX wieku, kiedy miasta szybko rosły, a drewniana zabudowa sprawiała, że jeden pożar potrafił zniszczyć pół miejscowości. Ludzie organizowali się więc społecznie, całkowicie za darmo. Strażakiem, ochotnikiem był często piekarz, nauczyciel, kowal albo urzędnik. Po usłyszeniu alarmu rzucał wszystko, biegł ratować innych. W Polsce jedne z pierwszych OSP powstały w latach 60. i 70. XIX wieku, m.in. w Krakowie, Bydgoszczy czy Łowiczu. No i teraz ciekawostka, uwaga, polscy strażacy ochotnicy byli kiedyś światową potęgą. W 1928 roku na przykład Ochotnicza Straż Pożarna z Łodzi wygrała wielkie międzynarodowe zawody strażackie w Turynie we Włoszech. W Polsce mówiło się wtedy o tym niemal jako olimpijskim złocie, a dzisiaj w Polsce działa około 16 tysięcy jednostek OSP. Wielu ochotników nadal po pracy albo po szkole jeździ ratować ludzi przy pożarach, w wypadkach czy powodziach. To jedna z największych i najbardziej szanowanych organizacji społecznych w kraju. I nie wiem, czy jeszcze tak nadal jest, ale piątek kiedyś w Straży Pożarnej to był tak zwany dzień gospodarczy, czyli sprzątanie w remizie, pucowanie wozów strażackich, wiadomo. Takie prace, które też trochę integrują. Jak gdzieś w jakiejś remizie teraz słuchacie Eski 2, to gorące pozdrowienia wysyłamy. Wielkie ukłony i szacun, drodzy strażacy, za waszą robotę.
1: Skąd to się wzięło?

0: Młodość, no właśnie. To jest tytuł tego utworu, za którym stoją Jeremi Sikorski i Artur Sikorski. SK2 u nas najlepsze polskie hity w piątkowe, jeszcze wczesne popołudnie, bo 20 minut tylko pozostało do godziny 15. Zaraz Sanach i Krzysztof Zalewski.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Dwa tygodnie temu Zaria i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To na dzień mamy Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché, a

0: Ponadto woda Żywiec Zdrój, złoty 89, kupując 12 sztuk.
1: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
2: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
3: Czy zdarzyło ci się upuścić swój telefon? Zawsze warto mieć solidną ochronę. Firma Wertel oferuje akcesoria, które zapewnią bezpieczeństwo twojego urządzenia. A w ofercie szkła ochronne, folie, etui, ładowarki, słuchawki i wiele innych akcesoriów do telefonów różnych producentów. Zabezpiecz swój telefon już dziś. Wertel, Toruń Starówka, Chełmińska 24 na parterze. www.wermyślniktel.pl. Wertel, serwis, któremu możesz zaufać.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzemce na przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

0: To Ewa Farna i Cicho, to jest Teska 2, gramy najlepsze polskie hity i wcale cicho ich nie gramy. Chociaż tak naprawdę wszystko zależy od was, jak wysłuchacie Skipa. Mam nadzieję, że odpowiednio głośno i mam nadzieję, że odpowiednio głośno przy okazji śpiewane jest. A już za chwilę piątkowa godzina 15.
1: Reklama. My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Zestaw grillowy w marynacie Czas na grill. Boczek, karkówka i schab. 14,99 za kilogram. Oraz wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A ogórki konserwowe Nasza Spiżarnia 900 lub 870 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Biedronka.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
8: Game over.
9: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
10: Blik. 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czyki dałcz.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka na ulicę Rolną 34. Czekają nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 140 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ogrzew

0: Panie pompą ciepła, obniżę Twoje rachunki. Ceny od 699 tysięcy złotych. Odwiedź nasz dom pokazowy. Kudliński Deweloper. Zapraszamy.
1: I po reklamie.
2: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Właściciel firmy Biernacki Logistik.
3: Ruch na toruńskich drogach jest już dość mocno zagęszczony. Zauważycie to na pewno przy wjeździe na most Piłsudskiego, to od strony toruńskiej Starówki. Tłoczno robi się także na drogach wyjazdowych z miasta, m.in. w stronę Łysomic, Grębocina czy Lubicza. Cierpliwość przyda się Wam także miejscami na szosie Chełmińskiej, ulicy Grudziąckiej, Legionów i na toruńskiej Średnicówce. Jeżeli chodzi o pogodę, to przed nami spokojne popołudnie w Toruniu. Temperatura dobiła już do 21 stopni, a opady deszczu nie zepsują Wam planów w Grodzie Kopernika.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
4: Jest 15. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Zarzuty dla dwóch opiekunek po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Kobiety będą odpowiadać za nieumyślne spowodowanie śmierci dwulatka, który utonął w oczku wodnym.
5: Zostały obie przesłuchane w charakterze podejrzanych. Jedna z pań przyznała się do zarzucanego czynu i złożyła króciutkie wyjaśnienia. Druga z pań odmówiła odpowiedzi na wszelkie pytania, w tym w kwestii tego, czy przyznaje się, czy też nie do zarzucanego jej przestępstwa.
4: Mówi prokurator Remigiusz Krynkę z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Śledczy nie wnioskowali o tymczasowy areszt dla podejrzanych kobiet. Prokuratura nie zdradza też szczegółowych informacji na temat zebranego materiału dowodowego. Kobietom grozi do 5 lat więzienia. Szef NATO z uznaniem o decyzji Donalda Trumpa z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź prezydenta USA o wysłaniu większej liczby żołnierzy do Polski, oświadczył Mark Rutte. Mowa, przypomnijmy, o kolejnych 5 tysiącach amerykańskich wojskowych. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
6: Rutte skomentował decyzję podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych NATO w szwedzkim Helsingborgu. Holender podkreślał, że decyzja Trumpa wpisuje się w kierunek obrany przez sojusz. Wzmacnianie europejskich armii i samego NATO ma sprawić, że Europa będzie stopniowo mniej zależna od wsparcia Stanów Zjednoczonych. Powiedzmy sobie jasno, obrany przez nas kierunek, czyli silniejsza Europa i silniejsze NATO, sprawi, że z czasem, krok po kroku, będziemy mniej zależni od jednego sojusznika, jak to miało miejsce od dawna, czyli od Stanów Zjednoczonych. USA nadal odpowiadają za blisko 60% wydatków na obronność całego sojuszu.
4: 453 komisje wyborcze i dwie karty do głosowania. Już w niedzielę w Krakowie referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta. Od północy do końca głosowania będzie obowiązywać cisza referendalna.
7: W okresie tej ciszy niedopuszczalne jest informowanie o frekwencji w trakcie głosowania. W przypadku referendum nie zbieramy danych o frekwencji.
4: Tłumaczy Barbara Golanko, dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie. Głosowanie w niedzielę potrwa w godzinach od 7 do 21.
1: SK2 News, Toruń.
3: Renata Grudzińska. Toruński WOPR przypomina, aby nie wchodzić na łachy tworzące się na Wiśle w okolicy mostów, mówi prezes Wojciech Lewko.
8: Nigdy nie wiemy, gdzie ta woda sobie szuka, jakieś kanaliki tam, i może być tak, że część łachy potrafi się zapaść.
3: Jeżeli ktoś znajdzie się w niebezpieczeństwie, należy dzwonić pod numer 112. Kleszcze są już w pełni aktywne. Jak się przed nimi zabezpieczyć? Mówi Honorata Galczewska z Lasów Państwowych w Toruniu.
9: Ubrania z długim rękawem, z długimi nogawkami.
3: Jak dodaje, po przyjściu z lasu do domu warto sprawdzić całe ciało.
10: 3 po 3, dzisiaj mamy 22 maja, to jest dzień Pacmana, dlatego że Pacman dzisiaj obchodzi 46 urodziny. To jest dobry 80 rocznik z tego Pacmana. I pewnie wy jesteście już też trochę jak Pacman, teraz zjedlibyście wszystko, bo o tej porze to już można myśleć śmiało o obiedzie. Ja wam trochę o tym Pacmanie zaraz poopowiadam, a Patrycja Markowska rozpoczyna tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

16 minut po godzinie 15. Dawid Podsiadło i sezon to jego najnowsza propozycja. Westy 2, bo u nas najlepsze polskie hity. Za chwileczkę Virgin i Szansa. Czekając na weekend i jeszcze siedząc w pracy, być może troszeczkę szukacie sposobów na zabicie czasu. Wiadomo, że często uciekamy się do tego, że tam sobie w jakąś gierkę pkniemy. Teraz mamy o tyle łatwiej, że można na telefonie. Ale no właśnie, na tym telefonie można też skusić się na kultowego Pac-Mana. Mówię o tej grze dlatego, że ona powstała właśnie 22 maja 1980 roku, czyli Pac-Man obchodzi 46 urodziny dzisiaj i mamy na całym świecie Dzień Pac-Mana. Ta gra powstała w Japonii. Jej twórca Toru Iwatani chciał zrobić coś zupełnie innego niż brutalne strzelanki, które wtedy dominowały w salonach gier wideo. Wpadł na pomysł żółtej postaci, a ten pomysł przyszedł mu do głowy wtedy, kiedy zobaczył pizzę z wyjętym kawałkiem i sobie pomyślał: o, to wygląda jak postać. Dlatego Pac-Man wygląda jak głodna buźka. Gra szybko stała się światowym hitem i jedną z najbardziej rozpoznawalnych gier w historii. Ciekawostką jest, że jest jeden człowiek, Amerykanin, który w 1999 roku przeszedł całego Pac-Mana, czyli doszedł do końca gry. Jego żółta buźka skonsumowała dokładnie 3 333 360 kropeczek, a potem to już był koniec. No to pamiętajcie, że do tego rekordu możecie dobrnąć, ale go nie pobijecie, bo potem to się i tak gra kończy. Trzymam kciuki i życzę powodzenia. Pac-Mana pyknąć zawsze warto, prawda? To jest SK2.

0: Ej, właśnie mnie zainspirowała Landery do tego, żebyśmy może dzisiaj po pracy, po szkole, po tych wszystkich obowiązkach, z tym całym ciężarem z tygodnia, ale już taką wolną, luźną głową poszli na lody. Czemu na przykład właśnie nie miałyby być waniliowe? To jest K2, u nas najlepsze polskie hity. Zaraz Jugopolis z Maćkiem Marańczukiem, będzie też Jonatan z Bledką i Gipsem, będzie też Maryla Rodowicz. Za 29 minut godzina 16, czas na skrót najważniejszych newsów w SC2, Jakub Konieczkowicz.
1: W akcji kilkudziesięciu strażaków i samoloty gaśnicze trwa walka z pożarem traw na toruńskim poligonie. Ogień wybuchł chwilę po południu. Ściągnięto strażaków z całego regionu. Akcję wspierają też dwa dromadery i helikopter. Służby starają się ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. 7 lat odsiadki dla Macieja K. oraz 8 lat dla Anity P. To prawomocne już wyroki dla organizatorów przesyłek zawierających narkotyki. Wyrok, który zapadł przed Sądem Okręgowym w Lublinie, to efekt długich prac śledczych. Oskarżeni sprzedawali narkotyki w darknecie, a potem wysyłali je do paczkomatów w całej Polsce. W połowie czerwca 2022 roku policja przejęła paczki. Powstanie najdłuższa przeprawa tunelowa w Polsce. Podpisano umowę na budowę ostatniego etapu zachodniej obwodnicy Szczecina. Odcinek nowej drogi szybkiego ruchu S6 Police-Goleniów połączony będzie 5-kilometrowym tunelem pod Odrą. Koszt to 5 300 000 000 zł, a prace nad całym 23-kilometrowym odcinkiem powinny się zakończyć w 2033 roku.

0: Mary Lardowicz i Małgośka Westerwa, bo u nas najlepsze polskie hity. Teraz słyszeliście o tym, że pewna mieszkanka z Rzeszowa zamówiła dwie pizze z salami, a potem po dostawie usunęła salami za pomocą edycji zdjęcia w AI i próbowała odzyskać pieniądze za rzekomo błędne zamówienie. No to się jej nie udało. Ale za to wszyscy o niej mówią.
1: Autopromocja. Kiełbasa? Krakowska.
2: Śliwka? Z Nałęczowa.
1: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
3: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
3: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
4: Strzela koń na biegunach.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
15: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach na castorama.pl.
17: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
18: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
17: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
18: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Toruń, Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy o więcej.
19: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
20: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz

0: uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
1: I po reklamie.

0: 22 maja w kalendarzu, za miesiąc już będziemy mieć kalendarzowe lato, ale cały czas bardzo mocno liczę na to, że takie prawdziwe lato, powiecie. Trochę wcześniej nas zaskoczy. Podobno ten weekend ma być bardzo przyjemny, więc korzystajmy z tego. Stygnie lato, Kuba i Kuba. To jest SK2 u nas, najlepsze polskie hity. Zaraz 16 w piątek, 22 maja właśnie. No i po 16 kolejne przyjemności. Sanach z Darią Zawiałow, będzie Lady Punk, będzie Miu z Zalią i będzie Jarząbek z kolejną prawdą.
1: Reklama.
2: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy. Litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Zamiast nosić się z zamiarem kupna garnituru, zacznij go nosić. Sklep z garniturami przy Skłodowskiej Curie 79 zaprasza. Zachwyć się ogromnym wyborem garniturów męskich, młodzieżowych i chłopięcych. Znajdziesz tu także koszule, spodnie, marynarki, buty i dodatki w bardzo atrakcyjnych cenach. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i znajdź idealny garnitur dla każdego pokolenia. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Curie 79.
5: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
6: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka.
9: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
12: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW.

0: Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
3: I po reklamie.
4: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Właściciel firmy Biernacki Logistik.
5: Przejazd mostem Piłsudskiego na Lewobrzeże, trasa na Rubinkowo czy ulicę Kościuszki. To miejsca, które o tej porze dnia mogą być sporym wyzwaniem dla kierowców. Podobnie jak pokonanie ulicy Kraszewskiego, Skłodowskiej, Kirii czy Grudziąckiej. Wszystkim kierowcom życzę oczywiście sprawnej i bezpiecznej.

0: Turystyce z Torunia.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
2: Jest 16, newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Formalności dopełnione. Opublikowano rozporządzenie dotyczące transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Zacznie obowiązywać za 3 miesiące. Dokument przygotowano po m.in. orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Jak to będzie działać w praktyce?
3: Rządzący zapowiadają, że każda jednopłciowa para, która zawarła związek małżeński za granicą, będzie mogła dokonać transkrypcji aktów w Polskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Nie ma żadnych wyjątków, nie trzeba czekać na wyroki sądów, mówił wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
4: Z dumą chcę powiedzieć każdej parze jednopłciowej, która zawierała związek swój za granicą, wasz czas upokorzeń się skończył.
3: Minister zaznaczał, że sprawa transkrypcji została uregulowana, a rozporządzenie jest prawem i musi być stosowane przez wszystkich urzędników. Kolejne kroki, jak słyszymy, będą dotyczyły określenia wytycznych dla konkretnych instytucji w sprawie korzystania z praw małżeńskich przez małżeństwa jednopłciowe.
2: Śledczy wyjaśniają przyczyny tragicznego pożaru na Lubelszczyźnie. W miejscowości Tomaszowice Kolonia w pożarze drewnianego budynku mieszkalnego zginęły dwie osoby.
5: Jeżeli chodzi o ciała dwóch osób, które zostały znalezione w pogorzelisku, prokurator zdecydował o skierowaniu ich na sekcję zwłok.
2: Mówi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. Przypomnę, ogień wybuchł wczoraj późnym wieczorem. Z żywiołem walczyło 7 zastępów straży pożarnej. Trener Josep Guardiola po sezonie odejdzie z Manchesteru City. Taką informację przekazuje klub, który zakończy rozgrywki angielskiej ekstraklasy na drugim miejscu. Hiszpański szkoleniowiec, a wcześniej znakomity piłkarz, pracował z The Citizens przez 10 lat. Wcześniej Guardiola przez 2 lata pracował też z Robertem Lewandowskim, gdy był trenerem Bayernu Monachium.
6: SK2 News, Toruń.
7: Renata Grudzińska. Nowe zielone przystanki w Toruniu. O tym, gdzie się pojawią, mówi Sylwia Deryngowska z MZK.
8: 3 lokalizacje przy szosie Lubickiej, ponadto przy Kaszowniku oraz przy ulicy Kraszewskiego.
7: Umowę na wykonanie przystanków Toruń podpisał do końca października. Dziergane kwiaty pilnie poszukiwane. Muzeum Okręgowe w Toruniu chce stworzyć z nich mural, który będzie miał swoją premierę 13 czerwca.
9: Nawet osoby początkujące w rękodziele na pewno sobie poradzą.
7: Mówi Elżbieta Dąbrowska. Pracę można wysyłać do końca maja.
10: 3:30 po 4, ja nie wiem skąd ten Jarząbek bierze takie pomysły i takie rzeczy nam opowiada, ale za chwileczkę opowie o, uwaga, złotym mleku. Brzmi tajemniczo, ale zaraz wszystko stanie się jasne. A ja wam będę grał najlepsze polskie hity. Muse z Alią będą, Lady Punk będzie, ale na otwarcie Sanach, Starion Zawiałow i Eldorado. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Mio i Zalia, dopóki się nie znudzisz. Pamiętacie, jak ten numer dostaliśmy premierowo? Jak byliśmy najpierw zauroczeni, kopary nam opadły, a proszę bardzo, jednak dużo czasu minęło, kawałek z nami pozostał, to znak, że to jest dobry hit. Teraz też dobry hit, nasz eskowo-dwójkowy, Jarząbek i jego prawda.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Kawa na śniadanie? Proszę bardzo, jasne, że tak, oczywiście, klasyk, ale coraz częściej w kubkach ląduje też coś innego. Złote mleko. Brzmi jak trochę marketingowy trik, a tymczasem to jest napój znany od tysięcy lat w Indiach i Ajurwedzie. Sekret tkwi w kurkumie, czyli takiej żółtej przyprawie, która działa przeciwzapalnie i wspiera odporność. Do tego imbir, cynamon, czasem kardamon, no i obowiązkowo szczypta pieprzu, bo dopiero on sprawia, że kurkuma naprawdę działa, wytwarza się kurkumina. Całość miesza się z mlekiem, najczęściej roślinnym, i dla smaku dodaje miód. Efekt: łagodny, korzenny napój, który rozgrzewa, relaksuje i podobno pomaga zasnąć. Czy warto spróbować? No jasne, że tak. Zwłaszcza, że przygotowanie jest banalnie proste. Podgrzewasz mleko, dorzucasz przyprawy, mieszasz i gotowe. Tylko pamiętaj, umiar. Jedna filiżanka dziennie wystarczy, bo nadmiar kurkumy może dać o sobie znać. Wiecie jak.
1: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
0: Ciekawe, skąd Jarząbek wie, jak znać daje ten nadmiar kurkumy. Dobrze, dobrze, zostawmy to już może z boku. Jarząbek wróci w poniedziałek po godzinie 16, a teraz wracają najlepsze polskie hity. To już Stachurski, Jedwab, później Wiki Gabor z Kają, będzie też Hej, będzie też Carla Fernandez. 16 po 16.

0: piątek o tej porze, to my już szczęście znaleźliśmy, zdecydowanie. A panowie nas tak rozkołysali. Kamil Bednarek i Messiah, Szukając Szczęścia w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. 16.30 dokładnie. Czas na skrót najważniejszych newsów. Jakub Konieczkowicz.
1: Groźny incydent w centrum przesiadkowym w Zabrzu. Po gwałtownym hamowaniu autobusu do szpitala trafiły dwie osoby, dziecko oraz opiekunka.
2: W wyniku tego nagłego hamowania dzieci przewracały się w autobusie i doznały lekkich obrażeń. Jedno dziecko zostało przewiezione do szpitala celem dalszego badania, dalszej diagnostyki, ale żadne z dzieci nie odniosło obrażeń poważnych.
1: Mówi Sebastian Bijok z zabrzańskiej policji. Autobusem podróżowało łącznie 37 przedszkolaków. Policja bada okoliczności zdarzenia. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje w sprawie nowego ogniska eboli w Afryce. Chodzi o wirusa Bundibugyo, rzadszy podtyp eboli, którym wykryto m.in. na terenie Demokratycznej Republiki Konga. W ciągu tygodnia odnotowano trzykrotny wzrost zachorowań. Obecnie wykryto 600 przypadków. Główny Inspektorat Sanitarny odradza podróże do objętej epidemią części Konga i pogranicza z Ugandą.

Lublinom. Od północy w Lublinie zacznie obowiązywać nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Na razie będzie obowiązywał w godzinach od 23 do 6 rano, po nowym roku od 22. Straż Miejska w Lublinie planuje wzmożone kontrole w sklepach już od tego weekendu.

0: Pamiętajcie, że to tylko taka piosenka. Oddział zamknięty, party w Radiu SK2. Jako, że piąteczek, że 17 minut do 17 to różne rzeczy przychodzą do głowy, ja wiem. I bardzo dobrze, bo od tego jest piątek i od tego jest taka forma autonagradzania na siebie samego za to, co być może przeżyliśmy w tym tygodniu w pracy, w szkole, na uczelni, no, albo ogólnie jakoś tak z wszystkimi wyzwaniami życiowymi. No to weekend jest od tego, żebyśmy sobie nagrody sami sprawiali, prawda? Mrozu i Vito Bambino i Za daleko już za chwilę w Radiu SK2.
1: Promocja.
2: Gorąca polska 20 Radia SK2.
3: Dwa tygodnie temu Zaria i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
1: Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją.

0: kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. Ponadto w ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony, podsypki oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl. Nadchodzi Kortowiada 2026 Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: Hot grill.
2: Grilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP

0: Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
1: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
4: I po reklamie.

0: Małe rzeczy. Sylwia Grzeszczak, to jest K2, to najlepsze polskie hity. Będą po 17 kolejne. Wiecie, że będzie Bajm? Wiecie, że będzie Dawid Kwiatkowski i będzie też Sumptuastik? I wiecie, kto wam to zagra? Łukasz Duńczyk, który po 17 będzie z wami. Łukasz też po 18 będzie miał dla was świeżutkie notowanie gorącej polskiej dwudziestki, czyli 20 najlepszych polskich hitów, najlepszych według was, bo to wy głosujecie. Wytworzycie ten program na sk2.pl.
1: Reklama.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link

0: pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale
3: ci masz oryginalne, więc luz nawet wywalniesz.
0: Zamów plan dla wymagających, czyli AC ASOS Auto Assistance Comfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale

0: rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
2: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
1: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
2: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Toruń, Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
3: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
7: I po reklamie.
8: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
9: Słońce w Toruniu pożegna się z nami dopiero około godziny 20.50, także mamy jeszcze chwilę na aktywny wypoczynek. A co szykuje nam pogoda na weekendowe dni? Do 10 stopni zobaczymy na toruńskich termometrach w nocy. Jutro te wartości dobiją nawet do 25 stopni, zapowiadają synoptycy z Torunia. Oprócz tego nacieszymy się przyjemną i słoneczną aurą. Warto skorzystać z tej pogody. Kolejny tydzień w Grodzie Kopernika może przynieść nam już ochłodzenie. Dokuczliwym elementem toruńskiej aury jest jedynie podwyższone ciśnienie.
8: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
10: Jest 17. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Lada moment wylądują w Polsce. Mniej więcej za godzinę w bazie lotniczej w Łasku pojawią się pierwsze zamówione przez Polskę amerykańskie myśliwce F-35. Maszyny będą od razu gotowe, w gotowości do działania.
11: To ważny, dobry dzień dzisiaj z dobrymi i ważnymi informacjami. F-35 będą już na polskiej ziemi i będą chronić polskiego nieba.
10: Mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Łącznie do Polski mają trafić 32 myśliwce F-35. Kontrakt na ich dostawę opiewa na kwotę ponad 4,5 miliarda dolarów. Samoloty mają stacjonować w Łasku i w Świdnie. Amerykański sąd zdecydował w sprawie internetowego kantoru. Prezes serwisu cinkciarz.pl został aresztowany w USA. Tamtejsze służby zatrzymały wcześniej Marcina P., poszukiwanego notą Interpolu. Procedura ekstradycyjna jest w toku, a polscy śledczy czekają na kolejne decyzje amerykańskich organów w tej sprawie. Przypomnę, postępowanie w sprawie Marcina P. prokuratura regionalna w Poznaniu prowadzi od października 2024 roku. Według śledczych ponad 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło ponad 185 milionów złotych. Podejrzanemu grozi do 25 lat więzienia. Łatwo gang jedzie z Zakopanego do Gdańska. To dla 8-letniego Maxa Tockiego z Leska na Podkarpaciu. Chłopiec choruje na dystrofię mięśniową Duszena. Koszt leczenia w USA wynosi 15 milionów złotych, a brakuje jeszcze 12. I tyle chce zebrać Łatwo gang. Rodzina chłopca nie kryje wzruszenia.
12: Jesteśmy pełni nadziei, że się uda, że niedługo zakończymy tą zbiórkę i będziemy mogli zacząć nowe życie po podaniu leku, że Max będzie mógł być zdrowym chłopcem.
10: Mówi nam Anna Tocka, mama Maxa. Trasa Łatwo Ganga jest transmitowana na żywo w internecie.
7: SK2 News, Toruń.
9: Renata Grudzińska. 13 aniołek pojawił się w Toruniu, tym razem przy fontannie Kosmopolis.
13: Anioł prawa, biznesu i właśnie porządkowania rzeczywistości, tak chyba go możemy nazwać.
9: Mówi Łukasz Drygalski, dyrektor biura Toruńskiego Centrum Miasta. Nordic Walking w Toruniu. Dziś ruszyły zawody, a w niedzielę każdy będzie mógł spróbować swoich sił w tym sporcie.
14: Wygodne buty, wygodne ubranie i właściwie to wszystko plus te kijki.
9: Mówił organizator zawodu.

0: Zawodów Jan Ciesielski. Trening w niedzielę potrwa od 10 do 14.
1: A my teraz z prędkością tych F-ów 35 czy tam 37 wylatujemy z pracy i zaczynamy weekend. Słuchajcie, udało się, to już jest ten moment. Prawie 3 minuty po godzinie 17.

Jest energia. Specjalnie dla Łatwoganga. To jest Radio SK2, ma nam za nami. Gramy najlepsze polskie hity. Już wiadomo, czym będzie żył polski internet w najbliższy weekend. Słuchajcie, Łatwogang wystartował z kolejną zbiórką pieniędzy. To jest ten sam gość, który przez 9 dni prowadził transmisję na żywo ze swojej kawalerki. Wtedy zbierał pieniądze dla dzieci chorych na raka. Udało się zebrać ponad 280 milionów złotych. A teraz Łatwogang uruchomił kolejnego live'a, kolejną akcję. Teraz zbiera pieniądze dla chorego chłopca. Potrzeba 12 milionów złotych. I dlatego, słuchajcie, Łatwogang jedzie z Zakopanego do Gdańska przez całą Polskę na rowerze. I ten live już wystartował. Na liczniku Łatwoganga, tak teraz patrzę na tę transmisję na żywo, 16 kilometrów, a kwota zbiórki rośnie. Na liczniku już ponad 623 tysiące złotych. I co ciekawe, jeżeli uda się zebrać 12 milionów złotych, zanim Łatwogang dojedzie do Gdańska, to zobowiązał się, że jeżeli to się uda, to potem dojedzie do Gdańska, prześpi się i z powrotem wraca rowerem do Zakopanego. Formę na lato będzie miał gotową, słuchajcie. No i przede wszystkim ten gość ma naprawdę wielkie serce. Wielki szacun dla niego i podziękowania od sąsiadów. Oni się pewnie cieszą, bo teraz to przynajmniej hałasu z kawalerki nie ma. A my gramy dalej. Kłebo na Fidei Zalia, WSC 2.

Ten gość ma naprawdę wielkie serce, wielki szacun dla niego i podziękowania od sąsiadów, oni się pewnie cieszą, bo teraz to przynajmniej hałasu z kawalerki nie ma. A my gramy dalej, Quebo na Fidei Zalia w SC2.

0: patrzymy w przód, bo weekend przed nami. To się właśnie teraz zaczyna. Daria Zawiałow w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity na piątkowe popołudnie. A tymczasem siatkarskie emocje, słuchajcie. Nasza kobieca reprezentacja gra właśnie z Turcją. Pierwszego seta przegraliśmy, w drugim też przegrywamy 2 punktami, ale to dopiero początek meczu. Potem do akcji wkraczają panowie. O 20 zagrają z Ukrainą. Jutro z kolei kobieca reprezentacja zagra z Serbią, a męska z Bułgarią o godzinie 20. I to są mecze towarzyskie, także... I dziewczyny, i chłopaki tam sobie pewnie grają tak na luzie, jakby z kumplami wieczorem się spotkali i grali sobie w siatkówkę. Ale jedno jest pewne, takie granie w siatkówkę w weekend ma swoje plusy. Na pewno i dziewczyny, i chłopaki ominą weekendowe sprzątanie w domu.
1: SK2. Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Szybko, mamy pacjenta. Smartfon ma otwarte pęknięcie ekranu, a laptop traci funkcje życiowe.
5: Tu jest gorzej. Konsola ledwo dycha, a pad ma dryfujące analogi.
4: Musimy ich dowieźć na Starówkę, ale tam znalezienie miejsca graniczy z cudem.
5: Wal prosto do Wertel, na Chełmińską 24. Oni mają miejsce parkingowe pod drzwiami.
4: Wertel. Ratujemy twoje smartfony, laptopy i konsole. Chełmińska 24. Wertel. Serwis, któremu możesz zaufać.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
6: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka na ulicę Rolną 34. Czekają nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 140 m2. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ogrzewanie pompą ciepła, obniżynki. Ceny od 699 tysięcy złotych. Odwiedź nasz dom pokazowy. Kudliński deweloper. Zapraszamy.
10: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
11: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie, mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wie.
10: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie Warsaw Music.

0: To będzie ostatnia reklama.
1: W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
2: I po reklamie.

Kasia Kowalska w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity i te starsze, i te nowsze. I właśnie te najświeższe teraz przejmują naszą antenę. Zapraszam Was na nowe notowanie gorącej polskiej

Kasia Kowalska w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, i te starsze, i te nowsze. I właśnie te najświeższe teraz przejmują naszą antenę. Zapraszam Was na nowe notowanie gorącej polskiej

0: Reklama. Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna jako w skrynung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: Sprzątanie nie musi być udręką. Tuden poleca nowoczesne rozwiązania, które usprawnią Twoją pracę. Profesjonalny sprzęt do sprzątania, odkurzacze przemysłowe, myjki wysokociśnieniowe, szerowarki do podłóg, szeroki asortyment sprzętu ręcznego.
5: Tuden. Toruń Polna 129. Telefon 655 23 35. Tuden. Nie ma lepszych rozwiązań.
6: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
0: I po reklamie.
9: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Chcą z bliska zobaczyć najnowsze wzmocnienie polskiej armii. Przy bazie lotniczej w Łasku tłumy czekają na przylot pierwszych trzech samolotów F-35. Amerykańskie maszyny mają wylądować w najbliższych minutach.
10: Jest oczekiwanie, no w końcu polskie F-35.
11: Podejrzewam, że będzie ładny widoczek, dobry hałas.
9: Mówili zebrani fani lotnictwa. Polska zamówiła w sumie 32 wielozadaniowe samoloty F-35. Całość dostaw zaplanowano do 2029. roku. W niedzielę krakowianie zdecydują o przyszłości miasta. O godzinie 7 rozpocznie się referendum za odwołaniem prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta. Referendum potrwa do godziny 21, a już od północy do końca głosowania będzie obowiązywać cisza referendalna w Krakowie. W sobotę ciepło i pogodnie, w niedzielę opady i możliwe burze. Według prognoz IMGW przez weekend termometry wskażą nawet 27 stopni Celsjusza. To głównie na południu i zachodzie kraju. Niedziela mimo równie wysokich temperatur może przynieść deszcz niemal w całej Polsce. Na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie możliwe również burze.
0: Gorąca Polska 20. Radio SK2.
12: A u nas na termometrach gorąca Polska 20, 20 waszych ulubionych nowych polskich kawałków. Tak się właśnie zaczyna weekend z Eską 2 i z najlepszymi polskimi numerami. Będzie sporo nowości, jak zawsze ich nie zabraknie. Na przykład wspólny numer Igo i Gipsa, bardzo ciekawe połączenie, rap i pop, co z tego wyszło, za chwilę zobaczymy. Do propozycji wskoczy też Ania Karwan, która właśnie wydała nowy numer. Ale nie tylko nowości będę dla was miał. Kogoś z was wyślę na Kortowiadę w Olsztynie. Łukasz Zduńczyk, polecam się.
0: Gorąca Polska 20, Radia SK2.
12: Ruszamy z miejscem 20. Tam Roxy i White 2115 spotkali się za oceanem w Kalifornii. Tam stworzyli ten wspólny numer i właśnie wskakują do notowania. To jest SK2.

Szona dzisiaj zagra w Sopocie, a fanka raczej nie myśli o koncertowaniu, bo za miesiąc urodzi córeczkę. To jest Radio SK2 i gorąca polska 20, za nami miejsce 19, a teraz podrzucam wam nowość. I to będzie coś wyjątkowego, słuchajcie, bo to będzie śpiewający raper. Gibbs wydał nowy numer. Ten raper znacie, tego rapera znacie z hitu Beat, Dobry Bas, Autostrada, Lewy Pas. On jest mocno rapowy. Ale za tydzień wyda nową płytę pod tytułem Nurt i to jest podobno zupełnie nowy nurt w jego karierze, bo będzie bardziej popowy. I nagrał wspólny numer z Igo, także bardzo ciekawe połączenie. Raper i twórca muzyki pop, numer bardzo relaksujący, bardzo fajnie kołyszący i bardzo letni. Teledysk nagrywany na plaży. Gibbs i Igo, ostatni dzień lata, już w propozycjach do gorącej polskiej 20 w SC2.

Mrozu umila powrót do domu w piątkowy wieczór. Mówi, że to hymn nadchodzącego lata. I to miejsce 17 gorącej polskiej 20 w Radiu SK 2. A wy sezon letni w tym roku możecie zacząć bardzo koncertowo. Już w przyszłym tygodniu Kortowiada w Olsztynie, czyli wielki festiwal studencki. I wy tam możecie być, słuchajcie, i zobaczyć na żywo takich artystów jak na przykład Enej, bracia Kacperczyk, Kizo, Kuban, Michał Szczygieł, Wideo, Wilki, czy królowa polskiej muzyki we własnej osobie Maryla Rodowicz. Ona też na Kortowiadzie zagra i wy, jeśli chcecie tam być, no to już teraz nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK2. Przekonujcie mnie, z kim i dlaczego chcielibyście pójść na Kortowiadę, która już w przyszłym tygodniu. Głosówki na Messengerze SK2 chętnie przyjmę. A już teraz gram miejsce 16. Jeremi Sikorski i Artur Sikorski w SK2.

Po raz pierwszy bez brata, bez kwiatu jabłoni. Kasia Sienkiewicz w Radiu SK2. To jest wasza lista hitów i miejsce 15. Za chwilę kogoś z was wyślę do Olsztyna na Kortowiadę, na wielki festiwal studencki. Jeśli chcecie się tam wybrać, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Dajcie znać po prostu dlaczego i z kim chcecie się tam wybrać. Ale wcześniej zagram nowość, przy której się poczujecie trochę jak na dzikim zachodzie. Bo właśnie taki klimat ma nowy numer od Vixena, artysty, którego znacie z hitu Nie rozumiju. Teraz swoim nowym kawałkiem zachęca nas do tego, żebyśmy w tym całym pędzącym świecie na chwilę się zatrzymali, zwolnili, skupili się na sobie, na emocjach, na naturze. Myślę, że piątkowy wieczór jest właśnie od tego. Vixen i Stara Dusza już w propozycjach.

0: Wiktor Akida i Oskar Sims, który dzisiaj zagra koncert w Operze Leśnej w Sopocie. A teraz gra na miejscu 13 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2, a nasi słuchacze w przyszłym tygodniu będą się bawić na wielkim festiwalu studenckim w Olsztynie, na Kortowiadzie. I razem ze mną teraz Asia. Cześć Asia.
1: Cześć.
0: Powiedz mi, czemu ty byś chciała się na taką imprezę wybrać?
1: O, chciałabym powspominać, tak jak za młodych lat, pobawić się ze studentami po prostu.
0: A, rozumiem, czyli stare czasy chcesz przypomnieć sobie, jak byłaś studentką. Też chcesz pójść po prostu na imprezę i szaleć razem z nimi i o niczym innym nie pamiętać.
1: Tak, dokładnie.
0: A słyszałaś, jacy tam artyści wystąpią? Bo skład jest, powiem ci, potężny.
1: No słyszałam o Baimie i Baim to jest zespół, którego chciałabym zobaczyć i usłyszeć na żywo.
0: Ale będą też młodsi wykonawcy, jak Michał Szczygieł, będzie Kuban, będzie Kizo, to coś dla studentów, ale dla starszego pokolenia też coś będzie, bo Maryla Rodowicz na scenie się pojawi.
1: No wow.
0: I ty tych artystów na żywo zobaczysz, bo właśnie teraz do ciebie leci podwójne zaproszenie na Kortowiadę w Olsztynie.
1: Dziękuję, bardzo dziękuję, super, no super niespodzianka.
0: To dobrej zabawy życzę, trzymaj się Asia, hej, dobrego weekendu.
1: Dzięki, dobrego weekendu.
2: Gorąca polska 20.
3: Lista hitów radia.
2: SK2. Reklama.
4: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Bydgoszcz Fordońska 260.

0: 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Pico 600 gramów. Teraz 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
7: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
6: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
7: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Toruń, szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
10: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
11: I po reklamie.

miejsce 11 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2 Igo, który za tydzień w piątek i sobotę zagra koncerty na Wawelu. A teraz raz na nowość od artystki, która występy na Wawelu i na wielkich stadionach ma przed sobą, bo to wschodząca polska gwiazda Ania Szlagowska. W zeszłym roku była nominowana do Fryderyka, dotarła też do półfinału programu Must Be The Music, a teraz idzie dalej ze swoją muzyką. Wydała właśnie nowy singiel Ile i pochwaliła się, że nagrywając teledysk do tego numeru spełniła dziecięce marzenie o zagraniu w filmie Disneya. I myślę, że teraz też spełnia kolejne swoje marzenie, bo właśnie jej kawałek wskakuje do propozycji listy hitów Eski 2.

0: Polska 20.
1: Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl.
2: Mogłaś, mogłam, mogliśmy.
0: 9.
2: Lepiej się poznać.

0: Najpierw razem nagrali ten numer, potem też razem stworzyli hymn męskiego grania. Chyba dobrze im się współpracuje. Vito Bambino i Zalia w Radiu SK2 na miejscu 9 gorącej polskiej 20. A Vito ostatnio się zamienił, słuchajcie, w reżysera. Dostał za zadanie stworzyć teledysk do jakiegoś tajemniczego projektu męskiego grania i ogłosił wśród fanów casting w mediach społecznościowych, którzy mieli się nagrywać, jak tańczą do układu tanecznego, który on zaproponował, i najlepszych wybierze do teledysku. A co wyszło z castingu na numer 1 gorącej polskiej 20? To się przekonamy po 19.
1: Gorąca polska 20. Radia SK2. Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
4: Świętuj z nami 26. urodziny Bricomarché. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Bricomarché za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje. Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Samochód używany czy nowy?

0: tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
1: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
2: Samochód używany czy nowy?

0: wieczór otwiera Zalia. Kończymy z nocnym kochankiem.
1: Sponsorem programu jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Toruń, Królowej Jadwigi 20.

0: Tu są wszystkie wasze ulubione polskie nowości. Czas na najlepszą ósemkę tego tygodnia i najlepsze nowości. Ania Karwan ma specjalną wiadomość do swoich fanów.
1: Dzisiaj odbędzie się również premiera piosenki Wiem, co było warto. WDSK2. Tam w gorącej dwudziestce, ja wciąż jestem gorącą dwudziestką, tam się właśnie pojawi piosenka Wiem, co było warto. Będzie mi szalenie miło, jeżeli przystąpicie do odsłuchu tej piosenki o tej godzinie. Ja chyba w tym czasie będę grała koncert, ale zrobię sobie taką sytuację, że nastawię sobie w telefonie audycję i jak się zacznie grać po prostu ta piosenka w radiu, to powiem wszystkim, że musimy na chwileczkę przerwać, posłuchamy tej premiery i wrócimy do koncertu.
0: Wow, czegoś takiego jeszcze, słuchajcie, nie było. To jest poświęcenie, także posłuchajmy tego numeru razem z Anią Karwan i razem z całą publicznością jej koncertu. To już za chwilę. Łukasz Znuńczyk, witajcie.
2: Gorąca polska dwudziestka radia.
0: Ale wcześniej miejsce ósme. Tutaj artystka, która szykuje się do wydania nowej płyty, premiera już w połowie czerwca, to Roxy Węgiel. Dzisiaj ma pracujący wieczór, bo zagra w Operze Leśnej w Sopocie. Minęła 19:00. Tak się zaczyna weekend z Radiem SK2.

0: Dawid Podsiadło i jego sezon był już na szczycie gorącej polskiej dwudziestki z tym numerem, a teraz jest na miejscu siódmym. A przed nami gorąca nowość. Artystka, która też już wiele razy zdobyła miejsce pierwsze listy hitów Radia SK2, to Ania Karwan, której hit w To Mi Graj był na miejscu pierwszym. I to naprawdę kilka razy, stało to się wielkim hitem, a teraz Ania ma dla nas nową propozycję. Jak sama mówi, piosenka bardzo osobista, w której rozlicza się ze swoją przeszłością. Mówi, że to osobisty zapis momentu, który wiele w niej zmienił, relacja, z którą się pożegnała, i to jedna z najważniejszych decyzji w jej życiu. Posłuchajmy, o co chodzi. Ania Karwan, Wiem, co było warto, premierowo w SC2.
1: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
0: I jeśli potrzebowaliście czegoś na ukojenie nerwów po całym tygodniu, no to Ania Karwan przychodzi z pomocą. Ania Karwan w poniedziałek po 14 będzie w studiu SK2.
2: Nie wiem,

Od wielu tygodni w czołówce Wiktor Waligura i jego hit, tym razem na miejscu 5 gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2, a teraz odkrywamy dla Was kolejną polską nowość i to młody talent z internetu, Wiktoria Kopczyńska, która jakiś czas temu wygrała program The Sound of TikTok, czyli takie talent show dla artystów, którzy wstawiają swoje piosenki do internetu, pokazują je w mediach społecznościowych i teraz Wiktoria udowadnia, że ma te umiejętności wokalne, nie tylko w mediach społecznościowych, bo właśnie wydała nowy numer Nie jest mi źle. I słuchajcie, Wiktoria śpiewa o tym, że dorosłość nie zawsze wygląda tak, jak obiecywały dziecięce wyobrażenia. No coś w tym jest, trudno się z tym nie zgodzić, prawda? Bo może teraz możemy sami decydować o tym, o której wracamy do domu, ale teraz musimy za to wszystko sami zapłacić. Dobra, teraz odpocznijmy i posłuchajmy nowości. Wiktoria Kopczyńska, premierowo w SC2.

Znany aktor, który okazał się też świetnym muzykiem. To Maciek Musiałowski w Radiu SK2, miejsce czwarte gorącej polskiej dwudziestki. A przed nami artysta, który też z aktorstwem ma trochę wspólnego. To Messner, który jakiś czas temu nagrał piosenkę do filmu Pieprzyć Mickiewicza 3. A teraz zabiera nas do mrocznego klimatu miasta Gotham. Messner i Gotham na otwarcie podium listy hitów SK2.

Mettner z brązowym medalem gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2, a na drugim czekają panowie, którzy mają już propozycje na lato. To Kuba i Kuba, którzy ostatnio ruszyli naprawdę ze świetną akcją. Uwaga, stygnie lato na balkonach. Odwiedzają swoich fanów, wchodzą im do domów i grają koncert na balkonie. I przy okazji z fanami jedzą ciasto. Można to zobaczyć u nich na Instagramie i na Facebooku. Bardzo fajna akcja. Fani przygotowują ciasto, oni trochę pograją, jest miło. To się nazywa fajna praca. A teraz panowie lądują na miejscu drugim gorącej polskiej dwudziestki. Kuba i Kuba, możemy się poczuć jak w wakacyjny wieczór.

To jest numer idealny do odpoczynku w piątkowy wieczór, właśnie na balkonie, gdy już jest ciepło. A teraz jest ciepło, więc można, czemu nie? Kuba i Kuba, miejsce drugie, bardzo zasłużone, gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. A teraz bardzo ciekawa historia, coś, co się naprawdę rzadko zdarza, bo uwaga, doszło do obrony tytułu. Zostają na tronie, zostają na szczycie. Ten tron musi być całkiem szeroki, żeby się trzy osoby zmieściły. Męskie granie orkiestra, nowy hymn tegorocznej trasy, ponownie na miejscu pierwszym. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. No jak taki skład się bierze za robienie numeru, to musi być to hitem. No i to się potwierdza, po raz drugi tydzień z rzędu to wasz ulubiony hit. Już teraz gramy na antenie Radia SK2.

0: od dawna to wiem.
1: Nareszcie i znowu na miejscu pierwszym gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2 nowy hymn męskiego grania, ponownie waszym ulubionym polskim hitem ostatniego tygodnia. Ja myślę, że w tym numerze jest taki potencjał, to jest hit przez wielkie H, że jest szansa na kolejną obronę tytułu. Myślę, że może być hat-trick, ale to wszystko od was zależy. Kolejna gorąca polska dwudziestka, jak zawsze w piątek po 18:00.
2: Gorąca polska dwudziestka.
3: Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl. Autopromocja.
4: Paprykarz ze Szczecina.
5: Szklanki z Krosna.
4: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
5: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
5: Polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
6: Autopromocja.
4: Reklama.

0: nas przed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czekaj załóż.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: A cappuccino też za siódemkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Sprzątanie nie musi być udręką. Tuden poleca nowoczesne rozwiązania, które usprawnią Twoją pracę. Profesjonalny sprzęt do sprzątania, odkurzacze przemysłowe, myjki wysokociśnieniowe, szorowarki do podłóg, szeroki asortyment sprzętu ręcznego.
5: Tuden. Toruń Polna 129. Telefon 655 23 35. Tuden. Nie ma lepszych rozwiązań.
6: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat,

0: 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Grupa TRB, Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Pebek zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. Ponadto w ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony, podsypki oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
3: I po reklamie.

0: Metzner w Radiu SK2, gramy najlepsze polskie hity. Antonina Wandesel w studiu, cześć.
1: Cześć.
0: Znowu polski internet poruszony, nie wiem czy widziałaś.
1: No widziałam, co się dzieje.
0: Łatwo Gang ruszył z kolejną charytatywną transmisją na żywo. Zbiera 12 milionów złotych dla chorego chłopca. Jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska.
1: No i kondycję musi mieć.
0: Dokładnie, 41 kilometrów na liczniku, a do zrobienia jeszcze chyba z 600.
1: I ponad milion.
0: Ale będzie forma na lato.

0: Oskar Cym z Weste 2 to są najlepsze polskie hity. On dzisiaj będzie grał w Sopocie, a Antonina Van Dessel będzie grała w Radiu SK 2. Najlepsze polskie hity zostają z wami. No widzę, że tu niezły zestaw na piątkowy wieczór się szykuje, powiem
1: ci. Ale ja, Łukasz, jeszcze coś ci dodam.
0: No.
1: A na Narodowym będzie grał Tako.
0: No i właśnie, a w Radiu SK 2 Antonina Van Dessel. Wybierajcie, ja bym na waszym miejscu Antoninę wybrał.
1: Ja też.
2: Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzin minivan, a do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku. Grupa TRB, Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. Ponadto w ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony, podsypki oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
4: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu.

0: Mixu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel zakładu optycznego Antczak.
3: Co? Gdzie? Kiedy? Marta Łazarska, cześć, dzień dobry. Mam nadzieję, że ten weekend spędzacie aktywnie. No oczywiście wiele dzieje się przy okazji piernikaliów, które potrwają nam jeszcze do jutra w Toruniu, ale oprócz kampusu też jest sporo wydarzeń wartych uwagi. Na przykład możecie wybrać się na taneczne szaleństwo z DJ-em Nachu w 737 Flight Club. To o godzinie 20 wstęp wolny. Możecie też wybrać się do Largo Club. Tam będziemy bawić się w rytm latino.
4: Sponsorem programu jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Toruń, Królowej Jadwigi 20.
5: No i wybiła nam punktualnie godzina 20 w piątek, 22 maja. To jest Radio SK2, gdzie gramy Wam najlepsze polskie hity. A ja nazywam się Antonina Van Dessel i mówię Wam jeszcze dzień dobry, no bo za oknem pięknie i widno. Chociaż już pewnie trzeba mówić dobry wieczór, ale trzymajmy się tego, że jest widno. Na początek zagramy bardzo dobrze Sylwia Grzeszczak, Bang Bang. Idealnie na piątek, więc posłuchajmy.

to na antenie Eski 2 była Ewa Farna i numer bez łez. A słuchajcie, w tym tygodniu świętowaliśmy naprawdę, ale to naprawdę wyjątkowe urodziny. Juri, czyli samica mrówkojada olbrzymiego, mieszkająca w warszawskim zoo, skończyła 30 lat. I oficjalnie jest najstarszym mrówkojadem na świecie. I do absolutnego, ale to absolutnego rekordu wszechczasów brakuje już tylko kilku miesięcy, więc możemy śmiało powiedzieć, że Juri jest na ostatniej prostej do bycia światową legendą. Juri mieszka u nas od 97 roku, wychowała 5 młodych, doczekała się nawet wnuków, prawnuków, no i właściwie przyjęcia rodzinne to mogłaby organizować w hali koncertowej, bo tyle ich jest, tylu ma krewnych. A jaki jest sekret długowieczności Juri? No oczywiście sprawdziliśmy. Dużo snu, spokojne spacery, no i zero stresu. Czyli w sumie dokładnie plan idealny także dla ludzi po 30. No bo umówmy się, po 30 człowiek jak mrówkojad. Bardziej niż impreza cieszy już tylko wygodny fotel, no i dzień bez bólu pleców.

9 pani chyba nie musimy nikomu przedstawiać, to była Sanach i numer etc. na disco. A my powoli wchodzimy w taki najlepszy, albo najlepszy moment roku, że wszystko zaczyna powoli pachnieć latem. Dni są coraz dłuższe, no i wielu z nas pewnie zaczyna odliczać już dni do weekendu Bożego Ciała, no bo to już niebawem, słuchajcie. Jeszcze chwila, jeszcze momencik, jeszcze kilka poranków i znowu będzie okazja, żeby trochę zwolnić, wyskoczyć gdzieś za miasto albo po prostu odpocząć bez patrzenia na zegarek. Totalnie się zresetować i wychillować. Tym bardziej, że właśnie, słuchajcie, sprawdziłam prognozy pogody, no i wyglądają naprawdę obiecująco. Słońce, ciepło, no i taki vibe, że aż chce się planować pierwsze letnie wypady. No i dobrze, no bo po takiej wiośnie, jaką mieliśmy, to trochę luzu i dobrej pogody, to po prostu wszystkim nam się należy. A wy, jeżeli zastanawialiście się, czy wyjeżdżać, czy nie, no to mówię wam, pogoda będzie luks, więc warto planować. A u nas muzycznie już za moment Krzysztof Krawczyk i Goran Bregowicz, Mój Przyjacielu, w Radiu SK2. SK2.

0: Oczywiście musiałam to sprawdzić. Kilka pytań, chwila napięcia, no i mamy wynik. Mielno. Czyli według internetu powinnam żyć na gofrach, spać 2 godziny, imprezować całą noc i wracać z wakacji bez głosu. No a ja jednak bardziej czuję się jak Sopot. Spacer, kawa, odpoczynek, no, rybka, no i takie życie. Chociaż tak sobie myślę, że może internet widzi we mnie coś, czego sama jeszcze nie odkryłam i w te wakacje powinnam. Pożyjemy, zobaczymy. A muzycznie zaraz u nas bracia, Wierzę w lepszy świat, a wam polecam zrobić ten test.
1: SK2.

0: Piątkowy wieczór na zegarach Eski 2 powoli wybija godzina 21. To był Bajm i numer O Tobie. A co po 21? No polecą oczywiście dalej najlepsze polskie hity. I na początek Big Day, Ania Dąbrowska, You Got On z Kazikiem. Więc będzie mega dobrze. Koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za chwileczkę.
1: Sponsorem programu jest właściciel zakładu optycznego Antczak.
2: Co? Gdzie? Kiedy?
3: Marta Łazarska, cześć, dzień dobry. Przychodzę do Was z garścią muzycznych, koncertowych i klubowych inspiracji na piątkowy wieczór. Mam nadzieję, że spędzacie go naprawdę tak, jak chcecie. No i na przykład możecie wybrać się do Hex Club, tam impreza Go Wild z DJ-em Denu. Startujemy godzina 22, no i chwilę przed 22 już w line-upie Piernikaliów i Ankigi, a jeszcze wieczorem Brodka i Nocny Kochanek.
1: Sponsorem programu jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Toruń, Królowej Jadwigi 20.
0: I mamy to, leniwie wybiła godzina 21 w piątek 22 maja. To jest Radio SK2, gdzie gramy Wam najlepsze polskie hity, idealne, żeby dobrze rozpocząć weekend. No bo przypominam, rozpoczął się weekend, weekendzik, no bo mamy piątek. Antonina Van Dessel, dobry wieczór, no i zaczynamy. I w tej godzinie oprócz najlepszych polskich hitów powiem Wam, jak wyglądać jak gwiazda. I to nie będziecie musieli wydawać wcale kilku tysięcy złotych. Zdradzę Wam patent.

To była Natalia Zastępa. Wracam do siebie. A wy, jeżeli chcecie wyglądać jak gwiazda, to mam dla was dzisiaj bardzo prosty lifehack. Wystarczy przypalić koszulę. I mówię tutaj serio. Wojciech Szczęsny pojawił się ostatnio w takiej lekko przypalonej wersji i internet momentalnie zaczął analizę. To wpadka czy nowa moda? No a tu się okazuje, że taka koszula może kosztować tyle, że człowiekowi robi się tak gorąco i to nie od żelazka. Kilka tysięcy nawet za koszulę z przypaleniem tutaj, gdzie jest kieszeń, ślad żelazka. Więc jeżeli wam coś nie wyjdzie przy prasowaniu, to spokojnie, no bo może właśnie stworzyliście nowy modowy hit. No i tego się trzymajmy. SK2. A muzycznie w piątek wieczorem już teraz w SC2. T-Love, I Love You.

Jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

To był Hurt i Załoga G w Radiu SK2. No i teraz będzie o prawdziwej Załodze G, o po prostu drużynie do zadań specjalnych. Kojarzycie na pewno Łatwo Ganga, który zrobił streama i zebrał ponad 280 milionów złotych na dzieci chorujące na nowotwory. No i on to powtarza. Teraz przejeżdża całą Polskę na rowerze. Jest stream cały czas 24 na dobę. No i słuchajcie, zbiera 12 milionów na chorego chłopca. I dzisiaj jest pierwszy dzień i na ten moment mamy ponad 2,5 miliona złotych. Wbijajcie na tego streama i pomagajcie. Naprawdę Łatwo Gang pokazuje, że internet to jest bardzo dobre miejsce i w internecie można robić naprawdę rzeczy wielkie. Wow, będziemy to obserwować, ponad 2,5 miliona w jeden dzień, a dzień się jeszcze nie skończył. Także Łatwo Gang, jedziesz dalej, jesteśmy z tobą. SK2. A muzycznie w SC2 teraz Grzegorz Chyży i numer o pani.

Ale to było dobre, to ekipa tegorocznego Babiego Lata, Natalia Grosiak, Bella i Katia i numer 2 Słońca. I o słoneczku właśnie teraz będzie, no bo uwaga, wygląda na to, że pogoda w końcu przypomniała sobie, jaki mamy miesiąc. No i synoptycy zapowiadają prawdziwy wybuch ciepła, więc jest szansa, że zamienimy kurtki na okulary przeciwsłoneczne, a narzekanie na zimno i deszcz na narzekanie, że jest za gorąco w tym autobusie. Ale zdecydowanie to jest lepsze narzekanie, no nie? Więc szykujcie na ten weekend lody, grille, no i wymówki, żeby szybciej wyjść z pracy, jeżeli pracujecie weekend. No i słuchajcie, idzie naprawdę przyjemne ocieplenie. W niedzielę ma być kulminacja tego ciepłego weekendu i patrzyłam, że nawet miejscami to 27-28 stopni. A SK2 dorzuci do tego jeszcze muzykę w równie gorącym klimacie, więc no, szykujcie się na naprawdę gorący weekend. I za moment u nas na tę rozgrzewkę Golec u orkiestrę, BDOS i Grumi Górą Ty w SC2.

Na zegarach za moment godzina 22, a to byli bracia Sikorscy, czyli Jeremi Sikorski i Artur Sikorski z piosenką Młodość. Po 22 dalej najlepsze polskie hity i początek zapowiada się bardzo dobrze. Ewelina Lisowska, Sanach, Dżem, Kuba i Kuba. No słuchajcie, czego w piątek wieczorem chcieć więcej? Najlepsza polska muzyka w SC2 gwarantowana. Koniecznie zostańcie. Antonina Van Dessel, wysyłam wam piątkowe wieczorne buziaki. Trzymajcie się i pa!

0: Magazyn lokalny.
1: Renata Grudzińska. Każdy w Toruniu wie, co to okrąglak, prawda? Niektórzy nazywają go też beczką. Chodzi oczywiście o zakład karny, kiedyś będący aresztem przy ulicy Piekary. Nasza reporterka Maria Nowak wybrała się tam na rozmowę z kapitan Elżbietą Kamińską, zastępcą dyrektora zakładu karnego w Inowrocławiu, oddziału zewnętrznego w Toruniu.
2: Jesteśmy na toruńskiej Starówce, w budynku przy ulicy Piekary, czyli w naszym toruńskim okrąglaku. Mamy co prawda już końcówkę stycznia, ale wróćmy na chwilę do listopada. Okrąglak obchodził wtedy 160. urodziny. Prawda?
3: W listopadzie obchodziliśmy 160. rocznicę istnienia okrąglaka, jak już pani wspomniała. To wyjątkowy moment w historii tego więzienia, ponieważ faktycznie przez 160 lat istnieje w tym samym miejscu. Wpisało się na stałe już w architekturę miasta i wydaje się, że każdy z mieszkańców wie, czym jest okrąglak i gdzie się znajduje. Budzi on nierzadko zaskoczenie, zdziwienie i zainteresowanie turystów, którzy w Toruniu pojawiają się licznie. Jeśli tylko mamy przyjemność z nimi rozmawiać, to zawsze opowiadamy o historii tego wyjątkowego miejsca.
2: I jest to też bardzo charakterystyczny budynek. Chyba jedyny taki w Europie, prawda?
3: Architektura toruńskiego więzienia faktycznie jest wyjątkowa. Jest to jedyne tego typu więzienie w całej Europie. Było podobne więzienie w Szkocji, ale zostało już przeznaczone na inne cele. Takie samo więzienie jest również na Kubie, a zatem można powiedzieć, że na dzień dzisiejszy na całym świecie tego typu budowle, które stanowią funkcję więzienia, są tylko dwie. Zostało to wybudowane 160 lat temu i architektura wynikała z

Europie. Było podobne więzienie w Szkocji, ale zostało już przeznaczone na inne cele. Takie samo więzienie jest również na Kubie, a zatem można powiedzieć, że na dzień dzisiejszy na całym świecie tego typu budowle, które stanowią funkcję więzienia, są tylko dwie. Zostało to wybudowane 160 lat temu,

0: strażnik więzienny z każdego miejsca budynku mógł widzieć i słyszeć to, co się dzieje w miejscu, które dozoruje. I tak też się dzieje w toruńskim więzieniu. Bez względu na to, w którym miejscu, w jego centralnym punkcie staniemy, to wszystkie poziomy są widoczne i są również słyszalne. Co zarówno ułatwia pracę, jak i utrudnia, ponieważ z założenia jesteśmy jednostką aresztową, a zatem jesteśmy zobowiązani do tego, żeby izolować sprawców przestępstw, ale także wspólników. I jednym z naszych głównych zadań jest właśnie to, żeby nie mieli oni kontaktu ze sobą, zarówno wzrokowego, jak i werbalnego, jak i właściwie każdego innego, a w tego typu budowli nie jest to zadaniem najłatwiejszym.
1: Na co dzień musicie Państwo zadbać też o to, by dobrze rozmieścić osadzonych.
0: Jeśli chodzi o rozmieszczenie naszych osadzonych w toruńskim więzieniu, to jest to ogromne wyzwanie logistyczne. Śmiejemy się, że czasami jest to Tetris, ponieważ, tak jak Pani wspomniała, wspólnicy do spraw nie mogą ze sobą sąsiadować ścianami, oknami, sufitem, więc stanowi to dla nas duże wyzwanie. W ogóle, jeśli chodzi o realizację kary pozbawienia wolności, no to osadzeni są również klasyfikowani. I tak pierwszy raz odbywający karę nie mogą przebywać z recydywistami penitencjarnymi. Osadzeni z zakładu typu zamkniętego nie mogą przebywać z osadzonymi z zakładu typu półotwartego. Różnicujemy również tych, którzy palą i nie palą. Dlatego tych czynników, które determinują rozmieszczenie w celach mieszkalnych, jest bardzo dużo. No i na tak niewielkiej powierzchni, jaka jest w toruńskim więzieniu, jest to niezwykle trudne. Wynika to także z tego, że pojemność jednostki jest niewielka, gdyż jest to tylko 151 miejsc, ale fluktuacja osadzonych jest bardzo duża. Każdego roku przez toruńskie więzienie przechodzi około 1000 osadzonych.
1: A jak to obecnie wygląda? Ilu jest teraz osadzonych i w jakich latach było ich najwięcej w Toruniu?
0: W dniu dzisiejszym mamy 145 osadzonych. Przekazy historyczne mówią, że krótko po wojnie było ich tu nawet 600. Trudno mi to sobie wyobrazić dzisiaj, jak wówczas byli rozmieszczeni, ale no, na dzień dzisiejszy nie możemy przekroczyć tej liczby, która jest ustanowiona, jeśli chodzi o pojemność, ponieważ przepisy polskie mówią o tym, że każdy osadzony musi mieć zapewnione minimum 3 metry kwadratowe.
1: A jak wygląda taki zwykły dzień osoby osadzonej?
0: Wszystko zależy od tego, w jakim typie zakładu odbywa karę i jakie zadania zostały mu wyznaczone i jakie realizuje w trakcie odbywania kary. Jeżeli mówimy o osobach skazanych, no to o godzinie 6 jest pobudka, wtedy następuje tak zwany apel, podczas którego funkcjonariusze działu ochrony liczą osadzonych, sprawdzają, czy wszyscy są na miejscu. Następnie jest oczywiście śniadanie i część z osadzonych udaje się do pracy. Część naszych osadzonych pracuje poza murami jednostki w instytucjach państwowych albo firmach prywatnych, ale również na terenie jednostki mamy halę produkcyjną, w której skazani także są zatrudnieni. No i ci osadzeni, którzy są zatrudnieni, udają się do pracy i po 8 godzinach wracają do jednostki, jedzą obiad i do końca dnia mają czas wolny. Część osadzonych pracuje na tak zwaną drugą zmianę po południu, więc rano spędzają czas w celi mieszkalnej, realizując oczywiście też inne uprawnienia typu spacer, widzenia, kontakt z najbliższymi, ale także uczestniczą w różnego rodzaju programach resocjalizacji, które są realizowane przez wychowawców, czy też zajęciach kulturalno-oświatowych.
1: A możemy powiedzieć, jak wygląda taka sala osadzonego?
0: Cela osadzonego wyposażona jest przede wszystkim w łóżko, w pojemnik do rzeczy osobistych, w stół do jedzenia posiłków, taboret do tego stołu. No i każda cela jest skanalizowana, czyli posiada toaletę, umywalkę, w której można dokonywać czynności higienicznych.
1: Wspomniała też Pani, że biorą Państwo pod uwagę, czy dana osoba pali, czy nie.
0: To znaczy, że osoba, która pali, nie może być rozmieszczona z tą, która nie pali, ponieważ z uwagi na to, że cele są zamknięte przez całą dobę, no to skazani palą w celi mieszkalnej, a zatem no, nie mogłoby być tak, że ktoś, kto nie pali, byłby biernym palaczem z uwagi na to, że ktoś inny obok niego by palił. Dlatego jest to brane pod uwagę.
1: A czym dokładnie w pracy zajmują się osadzeni tutaj, na terenie jednostki?
0: Jest to firma prywatna, która zajmuje się produkcją małych, drobnych elementów metalowych. Osadzeni zajmują się szlifowaniem ich i wyrabianiem na maszynach.
1: Jak osadzeni mogą otrzymać pracę poza jednostką?
0: I gdyby warunkiem podstawowym jest to, że kontrahenci zewnętrzni najpierw muszą zwrócić się do dyrekcji zakładu karnego z taką chęcią i wolą podjęcia współpracy i zawarcia umowy o zatrudnienie osadzonych, i wówczas tacy skazani mogą być zatrudnieni właśnie, nie jest to umowa o pracę z poszczególnym osadzonym, tylko jest to umowa o zatrudnienie osadzonych pomiędzy właścicielem firmy prywatnej a dyrektorem zakładu karnego. Każdy osadzony zatrudniony u kontrahenta prywatnego musi zarobić na

0: z wolnego rynku. Osadzeni nie otrzymują wynagrodzenia za pozostawanie na ewentualnym zwolnieniu lekarskim, a ponadto 35% wynagrodzenia pracodawca otrzymuje z powrotem od państwa.
1: Wspomniała Pani również, że jednostka bierze udział w różnych wydarzeniach. Jedną z takich akcji była m.in. Cała Polska czyta dzieciom.
0: Mamy świadomość, że przywracanie ludzi do społeczeństwa nie może być oderwane od tego społeczeństwa. W związku z tym faktycznie dosyć intensywnie współpracujemy z wieloma instytucjami. Są to zarówno instytucje państwowe, takie jak na przykład Powiatowy Urząd Pracy, którego pracownicy raz na kilka miesięcy przychodzą do jednostki penitencjarnej w ramach takiej aktywizacji zawodowej osadzonych, opowiadają im, jak można pozyskać pracę, jak należy napisać CV, list motywacyjny, czyli przygotowują ich do tego powrotu na rynek pracy. Dwa razy w miesiącu przychodzą do nas także pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, którzy spotykają się indywidualnie z osadzonymi, którzy wyrażają taką wolę i potrzebę, rozwiązują ich problemy wynikające z pozostawania w rodzinie bądź rozpadu i otrzymują takie porady. Nawiązywaliśmy również współpracę ze Stowarzyszeniem Serce Torunia, które zajmuje się przeciwdziałaniem bezdomności po to, aby osadzeni, którzy wychodzą na wolność, wiedzieli, że mogą udać się gdzieś po pomoc, że nie pozostają sami, że są instytucje, które są gotowe udzielić im wsparcia. W ramach organizacji programów resocjalizacji nawiązujemy również współpracę z różnego rodzaju stowarzyszeniami i fundacjami. I tak na przykład właśnie w minionym roku realizowaliśmy program z Fundacją Cała Polska Czyta Dzieciom. Miał on na celu integrację rodzin. W ramach tego programu osadzeni uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych, gdzie uczyli się o swojej roli ojca, o tym, jak można nawiązać więź emocjonalną z dzieckiem, albo jak ją podtrzymać mimo izolacji i rozłąki. Osadzeni mieli także możliwość spotkania się ze swoimi dziećmi poza murami jednostki penitencjarnej, czyli uczestniczyliśmy w zajęciach w Muzeum Piernika, gdzie ojcowie ze swoimi dziećmi i partnerkami lepili pierniki i spędzali po prostu wspólnie czas. Był to bardzo ważny akcent, ponieważ chcieliśmy pokazać tym, że tak naprawdę nie prezenty mają największe znaczenie, tylko wspólne spędzenie czasu, wspólne pozytywne emocje i to, że obecność drugiego członka rodziny, jego bliskość jest bardzo ważna. Zdecydowaliśmy się na organizację tego programu, ponieważ mamy świadomość, że nie tylko osadzony jest trudno odbywać karę z dala od swojej rodziny, ale też tym rodzinom jest trudno bez ojca. Dzieci za tym ojcem tęsknią, partnerki też potrzebują jego wsparcia. No i mając w dłuższej perspektywie świadomość, że ten ojciec ma wrócić do rodziny i ma być jej pełnoprawnym uczestnikiem, zależało nam na tym, żeby móc tą więź podtrzymać i to na pewno bez wątpienia dzięki tym oddziaływaniom się udało. Oczywiście nie wszyscy osadzeni mogli opuścić mury jednostki penitencjarnej i spotkać się ze swoimi bliskimi w żywym Muzeum Piernika. W związku z tym dla tych osób też zorganizowaliśmy tak zwane widzenia rodzinne na terenie jednostki penitencjarnej. Tutaj także lepiliśmy pierniki, bo był to okres okołoświąteczny, chociaż piernik i toruń nieodzownie się ze sobą łączą. Zdobyliśmy je, spędzaliśmy wspólnie czas, a na podsumowaniu programu gościliśmy na naszym terenie aktora z Teatru Wilama Chorzycy, który czytał opowiadania i czytał dzieciom bajki po to, żeby też troszeczkę przełamać taki stereotyp męskości, że mężczyzna też może czytać, też może zabawiać dzieci książką i pokazać, że czytanie absolutnie ma wartość. W ramach tego programu mieliśmy również zajęcia z przedstawicielem Instytutu Przeciwdziałania Wykluczeniom. Mówiliśmy też o działającym w Toruniu jako jedynym w Polsce telefonie zaufania dla mężczyzn, z którego nasi osadzeni też mogą skorzystać w razie takiej potrzeby. Także w ramach tej inkluzywności staramy się za mury więzienia zaprosić szereg instytucji wolnościowych, stowarzyszeń, po to, żeby pokazać osobom, że mimo, że są izolowane, to na pewno nie są same.
1: W tym roku też może Państwo planują wziąć udział w jakichś akcjach?
0: Myślę, że rozpoczynamy nowy rok i myślę, że na pewno będziemy planowali różnego rodzaju inicjatywy, które albo będą podobne, a może jeszcze bardziej różnorodne. Będziemy na pewno współpracowali z wieloma instytucjami zewnętrznymi, co do tego nie mam żadnych wątpliwości.

0: izolować, no chyba że ma karę dożywotniego pozbawienia wolności.
1: A jak odbywają się widzenia? Ile osób może odwiedzić osadzonego?
0: W naszej jednostce penitencjarnej widzenia są 2 razy w tygodniu, jest to w środę i w niedzielę. Są one realizowane w sali widzeń, przy stolikach, chyba że są to osoby tymczasowo aresztowane, wobec których organ dysponujący zarządził widzenie w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt. Wówczas odbywa się to zarówno osoba odwiedzająca, jak i osadzony są, można by powiedzieć, oddzieleni taką szybą i rozmawiają za pomocą telefonów. Ale to zależy już od organu dysponującego, który zarządza w zasadzie tą osobą.
1: Wspomniała Pani też o telefonie zaufania. A czy osadzeni mają dostęp na terenie jednostki do psychologa?
0: W szeregach kadry penitencjarnej są zarówno wychowawcy, jak i psycholog. W związku z tym to

0: życiowych, dotyczących jakichś rozterek emocjonalnych, po te takie na przykład bytowe, czyli zgłoszenie tego, że potrzebuje dodatkowej odzieży albo chce poprosić o możliwość dokonania zakupów w tutejszej kantynie. No i oczywiście jest też psycholog, który jest powiernikiem osadzonych i ich zmartwień, ale także ta kadra penitencjarna zajmuje się tą redukcją deficytów osadzonych. Polega to na tym, że każdy człowiek, który trafia do warunków izolacji penitencjarnej, jest poddawany diagnozie, w ramach której analizujemy, co przyczyniło się do tego, że trafił za mury więzienia i dlaczego w ogóle popełnił przestępstwo. Jeżeli dokonamy takiej diagnozy, to wyznaczamy kryteria i obszary, które należy poddać korekcie bądź naprawie. I tak na przykład, jeżeli ktoś popełnił przestępstwo z użyciem przemocy, jest skierowany na trening zastępowania agresji. Jeżeli ktoś odbywa karę za znęcanie się nad swoimi członkami rodziny, jest skierowany na program dla sprawców przestępstw. I tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś jest uzależniony, no to kierujemy go na terapię odwykową. Także zarówno wychowawcy, jak i psycholog to nie tylko powiernicy zmartwień naszych podopiecznych, ale także osoby, które realizują oddziaływania resocjalizacyjne po to, żeby zmieniać te ludzkie osobowości. Gdyż kara pozbawienia wolności ma różne cele. Jednym z celów jest cel izolacyjny, ale takim celem maksimum jest cel naprawczy.
1: O budowie okrąglaka w Grodzie Kopernika decyzje podjęły władze pruskie. Magazyn lokalny. Renata Grudzińska. Od północy graniczy z Mokrem i Katarzynką, od wschodu z Bielawami, od południa ze Skarpą i Winnicą, zaś od zachodu z Jakubskim Przedmieściem. Rubinkowo, bo o nim mowa, to torujska dzielnica, która została od początku zaplanowanym miejscem do życia dla nowych mieszkańców. To właśnie o nim rozmawiała nasza reporterka Marta Łazarska z miłośniczką Torunia i przewodniczką Anną Lamers.
2: Dzisiaj spotkałyśmy się, żeby porozmawiać o takim nietypowym osiedlu, bo bardzo często już w swoich wykładach, w swoich spacerach opowiadałaś o bydgoskim Przedmieściu, o Starówce i wiele osób kojarzy twoje historie właśnie z tych dzielnic Torunia, ale dzisiaj spotkałyśmy się, żeby porozmawiać o Rubinkowie, no miejscu, które dla wielu Torunian jest miejscem zamieszkania, no ale jest też miejscem z bardzo ciekawą historią. Od kiedy możemy mówić o Rubinkowie?
3: Od kiedy można mówić o Rubinkowie? Chyba myślę, że trzeba cofnąć się aż do Ignacego Tłoczka, natomiast tak troszkę sobie pozwolę na ciuteńkę dygresję. Jak powiedziałaś, nietypowe, typowe osiedle, typowe osiedle centralnie planowane i za to najbardziej kocham Rubinkowo. Kiedy, słuchajcie, już w latach 30. sławetny Ignacy Tłoczek, który zresztą na Rubinkowie III, czyli na Skarpie, ma swoją ulicę, to on już myślał o tym, że miasto rozwijając się musi znaleźć jakąś taką lokalizację, gdzie mogłoby się budować nowe dzielnice, nowe osiedla. I od początku właśnie myślał o Rubinkowie, o tej lokalizacji. I teraz może warto zastanowić się, dlaczego. Dlaczego myślano tam? Dlatego, że były to tereny dogodne, ale też zwróćcie uwagę, że to on przebijał urbanistycznie, miasto nam poszerzał, czyli przebijał ulicę Trauguta, czyli wzgórze Jakuba i otwierał nas właśnie na Jakubskie i dalszej perspektywie właśnie tamte lokalizacje, które będą o tyle wygodne, że było od początku myślane, że to tam mniej więcej będzie rozwijał się przemysł. Mieszkanie ludzie muszą mieć w miarę blisko swoich zakładów pracy, czyli zobaczcie, jak to było od dawna przemyślane tak naprawdę. Potem pojawia nam się Gregorkiewicz, czyli kolejny jakby taki główny urbanista miasta, ale też pojawiają nam się zakłady różne, ale przede wszystkim Elana, tak? Rubinkowo kojarzymy z Elaną. Raz, że to graniczy, że bardzo blisko od siebie znajdują się te lokalizacje, ale dwa, że przyjeżdża niesamowita ilość pracowników, prawda? Największe toruńskie zakłady, czyli myślę, że należy myśleć o osiedlu Rubinkowo mniej więcej w czasie, w którym Elana została

0: niewyobrażalna, sam Gierek powiedział.
1: Tak, że szaro, buro, ponuro i syf malaria.
0: Pamiętam, że na Lubinkowie był przystanek, który nazywany był przy drzewie. To jest teraz ten przy Jamonta, przy tego drzewa, nie ma, on jest ścięty, ale zachowany jako pamiątka. A teraz z czym nam się kojarzy? Teraz ja pokazuję osiedle Lubinkowo jako to osiedle w Toruniu, dzielnicę, gdzie chyba najwygodniej się mieszka jedno.

0: I wszystko w tym plastrze miodu bardzo często, o którym wspominałaś.
1: Nawet tak musiało być. Tak było od początku planowane. Wiadomo, że w pierwszej kolejności budowano mieszkania, więc nie było szkół. Te dzieciaki dojeżdżały. Pierwsza szkoła, czwórka, to jest 70 dopiero 8 rok. A w 75 tak tylko się cofnę, żeby wprowadzić trochę ładu. Słuchajcie, 8 stycznia jest pierwsza płyta stawiana na Rubinkowie. W 71 roku, słuchajcie, a już 4 grudnia tego samego roku, tak, oddawanych jest 160 mieszkań. No i oczywiście wiadomo, okazuje się, że mieszkania trochę przeciekają ścianami, tak, bo izolacja jest nie tak położona, no ale pokazuje nam to tempo, w jakim to osiedle się rozrastało. W tym, słuchajcie, 78 roku, kiedy powstaje ta szkoła, słuchajcie, to sytuacja wygląda w ten sposób, że mamy 1800 dzieci, szkoła jest na 900 dzieci, mieszka tam 22 tysiące ludzi. Zobaczcie, jak to się rozrastało. Więc w pewnym sensie można łatwo zrozumieć, że w pierwszej kolejności po prostu budowane były bloki. Tak, żeby pokazać, w 70 na podsumowanie roku, 79 podano do informacji, że oddano 94 217 metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej. No to zobaczcie, jaka to jest ilość.
0: A kiedy okazało się, że jedno Rubinkowo to za mało?
1: Od początku. Od początku planowane były tak naprawdę 3, a nawet 4 Rubinkowa. Rubinkowo trzeba się nazywać na skarpie, to jakby, ale to będzie przedmiotem, myślę, kolejnej rozmowy, ale od samego początku planowano to jako właśnie takie główne osiedle. I na początku one były czymś zupełnie innym, niż rozumiemy to teraz. Na początku one były po prostu sypialnią. I tak też o tym, słuchajcie, miejscu myślano.
0: Taki duży hotel pracowniczy po prostu.
1: Tak, ale też wszystko załatwiało się w centrum. Nie było usług, czyli tego, co teraz nam kształtuje Rubinkowo, zobaczcie.
0: No właśnie, a kiedy zaczęto myśleć o tym, żeby nie dość, że sprawić, że to Rubinkowo będzie użyteczne, czyli będzie infrastruktura szkolna, oczywiście jakaś komunikacja miejska, no ale takie rzeczy przydatne do życia, na przykład no właśnie place zabaw, tego typu rzeczy, no, które są powiedzmy w drugiej kolejności projektowane.
1: Myślano o tym od początku. To było właśnie osiedle centralnie planowane, czyli od początku było jasne, że na plaster musi być raz przychodnia, raz przedszkole, raz żłobek. Muszą być pawilony handlowe, te wielkopowierzchniowe same właśnie. Muszą być pawilony usługowe, musi być też kultura. Natomiast trochę nie miano na to czasu. Trochę w pierwszej kolejności straszliwie goniono właśnie za tym, żeby jak najszybciej wybudować jak najwięcej. Ale na pierwsze, słuchajcie, tak naprawdę sklep, to już jest w zasadzie 75 rok, nie? Bo też ci ludzie jakby, wiecie, no oni by nam to miasto zatkali.
2: A więcej o historii Torunia znajdziecie na naszej stronie sk.pl.
3: Magazyn lokalny.
0: Marta Łazarska, zdobione wydmuszki to nie tylko polska tradycja. To pokazuje Muzeum Etnograficzne w Toruniu. Na wystawie w Arsenale możecie zobaczyć ponad 1200 obiektów, które zebrali w swojej kolekcji Aleksandra i Arkadiusz Bielicowie. Artyści pisankarze z Częstochowy mają w swoich zbiorach niezwykłe eksponaty. Od pisanek batikowych przez takie zdobione materiałami, ceramiczne, ołowiane, a nawet w kształcie zegarka. W przestrzeni wystawy w toruńskim Muzeum Etnograficznym opowiedziała nam o kolekcji jej kuratorka Hanna Łopatyńska. Znajdujemy się w przestrzeni Muzeum Etnograficznego. Jesteśmy w Arsenale i w Arsenale znajdziemy no, wyjątkową wystawę. Myślę, że nawet tych, którzy znają tradycję pisanek w Polsce, może zaskoczyć to, co udało się zebrać na tej kolekcji tutaj właśnie w Muzeum w Toruniu.
4: Faktycznie kolekcja jest wyjątkowa. Przez prawie 30 lat była tworzona przez jej właścicieli. Znajdują się w niej nie tylko pisanki wykonane przez panią Aleksandrę i pana Arkadiusza Bieliców, czyli właścicieli kolekcji, ale również zebrane przez nich podczas wyjazdów, kontaktów z pisankarzami i z pisankarkami z całej Polski i z zagranicy. Także kolekcja jest bardzo bogata, różnorodna i pokazuje, jak duża pomysłowość i wyobraźnia cechuje artystów, którzy zajmują się pisankarstwem.
0: Gdybyśmy też mogły zdradzić, ile tych pisanek

0: znajdziemy tutaj na tej wystawie, bo muszę przyznać, że jest tego sporo.
1: Cała kolekcja liczy około 1500. Tutaj na naszą wystawę nie wszystkie udało się zaprezentować. Jajek jest 1230. Mówię jajek, ponieważ na wystawie można oglądać nie tylko pisanki, czyli jajka zdobione różnymi technikami, ale jest również 43 jajek naturalnych, niebarwionych, rozmaitych ptaków, od jajek zeberek, czyli tych najmniejszych, po jajka strusie. Jest jedno jajko krokodyla. Także jak gdyby chcemy pokazać ten materiał podstawowy, który służy do tworzenia pisanek.
0: My jak słyszymy słowo pisanka, no to widzimy takie kolorowe jajeczko w koszyczku, a tutaj na tej wystawie widzimy naprawdę kawał sztuki, kawał kunsztu. No właśnie nie wiem, jak nazwać osoby, które tworzą te pisanki?
1: To są na pewno artyści i niekoniecznie artyści ludowi. Nam w Polsce kojarzy się, że pisankarstwem zajmują się starsze lub młodsze panie, bo takie przeważnie przyjeżdżają do nas na nasze kiermasze, które zdobią jajka różnymi tradycyjnymi technikami, takimi jak batik czy technika rytownicza. Natomiast na świecie pisankarstwem zajmują się bardzo różni ludzie. Artyści, którzy na co dzień zajmują się sztuką wysoką, tak jest na przykład w Niemczech. Także pisanka niekoniecznie wiąże się z kulturą ludową. I tutaj jeszcze warto też dodać, że tradycyjnie pisankami nazywa się jajka zdobione techniką batikową, tak? Czyli takie jajka, na których pisze się woskiem wzory, a następnie się te jajka farbuje i te woskowe wzory się usuwa. Natomiast my tutaj pokazujemy jajka zdobione przeróżnymi technikami, które nie są tak faktycznie pisankami, no ale tutaj w tytule po to, żeby się nie zaciemniać obrazu, cała ta kolekcja jest nazwana kolekcją pisanek.
0: Mówiła Pani o różnych formach tych jajek, które mamy i różnego pochodzenia, ale też możemy zobaczyć, jak na różne sposoby te jajka są zdobione, bo tak jak wspominałyśmy, to nie tylko malowanie, ale to też często szydełkowanie, to zabawa z formą taką już nawet tkaniną, z drutem, no naprawdę wszystko.
1: Tak, i to zależy od kraju. Tak jak w Polsce jest tych technik bardzo, bardzo wiele i są one różnorodne i na przykład jest bardzo rozbudowana technika aplikacyjna, czyli polega na naklejaniu na przykład wycinanek malutkich, czy to są takie tradycyjne wycinanki ludowe, łowickie, czy takie w czarnym kolorze miniaturowe wycinanki, które znamy z kultury niemieckiej, czy wykonywane na szydełku jakieś kwiatki, czy suszone rośliny również, czyli technika aplikacyjna jest bardzo popularna w Polsce, ale są takie techniki, które wiążą się konkretnie z krajami, które na przykład u nas w Polsce nie są spotykane. I właśnie do takich technik należy, tak jak tu Pani powiedziała, dekorowanie drutem miedzianym. To są w ten sposób powstają pisanki na Słowacji, w Czechach. I bardzo ciekawe są pisanki okuwane ołowiem, spotykane również na Słowacji, na Węgrzech, wykonywane przez kowali. I teraz tu pokazujemy pisanki kurze w ten sposób dekorowane, ale popularne są również na Węgrzech pisanki strusie dekorowane ołowiem i nawet jedna z takich pisanek jest wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa, właśnie taka pisanka, na której umieszczono ponad 1000 małych podkóweczek. Czyli to są bardzo takie zaskakujące dla nas techniki, a w tych akurat krajach są w ten sposób dekorowane pisanki są uznawane za jak najbardziej tradycyjne.
0: Tutaj Pani już wspomniała o kilku krajach, z których mamy te pisanki do zobaczenia w muzeum w Toruniu, ale jest ich więcej, bo to nie tylko Słowacja, nie tylko Węgry, są też bardziej odległe zakątki świata.
1: Bardziej egzotyczne, tak. No, duże zainteresowanie wzbudzają pisanki z wyspy Bali, pisanki malowane, tak jak tutaj u nas w Polsce te pisanki głównie się kojarzą ze świętami Zmartwychwstania, no to na Bali również mają te pisanki taki wymiar religijny, ponieważ w mitologii hinduskiej mowa jest o jaju, które pływało na praoceanie i z tego jaja właśnie po rozpadnięciu się na dwie części z tego jaja powstało niebo i ziemia. Czyli to jajo jako początek życia funkcjonuje w różnych religiach, w różnych kulturach i właśnie stąd ta tradycja zdobienia

0: również w tych krajach azjatyckich jest żywa. I tylko, że na tych jajkach na Bali troszeczkę inna ornamentyka jest. Są postacie z mitologii właśnie lokalnej, czy są jakieś rośliny, zwierzęta charakterystyczne dla tej wyspy. I nawet czytałam, że zdarzają się również na pisankach sceny z Kama Sutry, ale akurat na naszej wystawie takich pisanek nie mamy.
1: Ale są na pewno takie elementy, które mogą zaskoczyć, bo pisanka będzie nam się kojarzyła z taką mimo wszystko formą okrągłego jajka, ale ja tak podejrzewałam, że są tam takie rzeczy inspirowane pisankami, czyli no już takie bardziej nowoczesne, bardziej abstrakcyjne formy, które są gdzieś tam interpretacją współczesnej pisanki.
0: Tak, czyli jajko jest potraktowane jako tworzywo stworzenia, do stworzenia w ogóle dzieła całkowicie, które na pozór nie kojarzyłoby nam się z jajkami, czyli mamy na przykład mały telefon zrobiony z pisanki, kamerę, czy zegarek, który też podobno chodzi. Są jajka, z których zrobiono puzderka z bukiecikami, z włosów, które kiedyś to są akurat współcześnie wykonane, ale w XIX wieku tego typu puzderka były upominkami, które panny przygotowywały dla wybranych kawalerów. Są jajka, których inspiracją były prawdopodobnie jajka Fabergé, czyli takie puzderka zdobione drogocennymi, oczywiście w cudzysłowie, kamieniami na przechowywanie jakiejś na przykład biżuterii. Czyli jest bardzo dużo takich, no nie wiem czy bardzo dużo, ale sporo takich przedmiotów wykonanych z jajek albo inspirowanych, bo nie jestem pewna, czy to na pewno wszystko jest z naturalnych wydmuszek. Być może czasami są to jajka z innych materiałów, ale na pewno są to jajka.
1: Też na wystawie będziemy mogli dowiedzieć się nieco więcej o samej kolekcji, bo mamy autorów tych kolekcji w formie filmu. Mamy też film, który pokazuje nam, jak niektóre zdobienia zrobić.
0: To jest jeden film, w którym Państwo Belicowie opowiadają o technikach, ponieważ duże zainteresowanie zwiedzających wzbudzają jajka wykonywane techniką wytrawiania. I właśnie na jednym z filmów pan Arkadiusz dokładnie tłumaczy, jak zrobić takie jajko wytrawiane. To jest bardzo skomplikowana procedura i długotrwała praca nad taką pisanką. Na wernisażu na przykład spotkałam się z takimi opiniami, że ludzie oglądający wystawę byli przekonani, że te duże strusie z pisanki zrobione z tą techniką wytrawiania, że one są z jakiegoś tworzywa sztucznego zrobione. I dopiero jak obejrzeli film, w których pan Arkadiusz tłumaczy, wyjaśnia, w jaki sposób taką pisankę można zrobić, to dopiero do nich dotarło, że nie, to rzeczywiście jest wszystko zrobione z wydmuszek. Na końcu również można obejrzeć film, gdzie Arkadiusz zdobi pisankę techniką wypukłego wosku. To jest też bardzo ciekawa technika, popularna i w Polsce, i również w innych krajach, na przykład w Rumunii tego typu pisanki bardzo misternie wykonane są spotykane. I też na tej pisance, którą on tam wykonuje, tutaj u nas na filmie, zdobi w ornamentykę popularną na pisankach huculskich, ponieważ te pisanki huculskie są, właścicielom kolekcji są szczególnie bliskie. Ich sporo wykonują właśnie pisanek inspirowanych tą sztuką huculską. Także i właśnie taka, dlatego z tego względu taką pisankę właśnie inspirowaną sztuką huculską wybrałam na nasze materiały promocyjne, która jest taką wizytówką całej wystawy.
1: No ja muszę przyznać, że też nie dowierzałam, że niektóre te pisanki nie są wydrukowane w jakiejś drukarce 3D, bo to w jaki sposób to misternie jest zrobione, zdobione, wycinane. No i też pamiętajmy, że cały czas mówimy o materiale bardzo kruchym, o jajku, a tutaj ten materiał jest po prostu w sposób przepiękny potraktowany.
0: Tak, zwłaszcza kruchość jest szczególnie doceniana przy pisankach grawerowanych. Otworki, one wyglądają tak, jak gdyby były z takiej nakrochmalonej koronki wykonane. Te otworki, ten ażur w tych wydmuszkach wykonywany jest na przykład wiertłem dentystycznym, czy są używane takie mini wiertarki, które modelarze pewno wykorzystują przy robieniu takich miniaturowych jakichś drobiazgów. Przy tej gablocie z tymi właśnie pisankami grawerowanymi, wydmuszkami, to jest właśnie największe takie niedowierzanie, że można to zrobić własnymi rękoma, no, ale trzeba mieć duży talent, żeby coś takiego zrobić.
1: Czy panią też jako kuratorkę tej wystawy zaskoczył jakiś obiekt albo

0: coś przykuło szczególnie Pani uwagę? No i też drugie pytanie, które się też z tym wiąże, to czy ta wystawa, taka forma wystawy też długo w Pani głowie chodziła, czy to taki bardziej spontaniczny pomysł?
1: Na pierwsze pytanie trudno mi wybrać jedną taką pisankę, bo to w każdej gablocie praktycznie jest coś takiego, co rzeczywiście wzbudzało zdziwienie i ponieważ tutaj my w zbiorach w mojej kolekcji muzealnej mamy tylko pisanki polskie, tak, czyli te pisanki i raczej takie tradycyjne. Oczywiście też pozyskujemy współczesne jakieś pisanki tworzone nowymi technikami, ale no nie gromadzimy w tego w jakiejś takiej wielkiej ilości, no bo nie sposób po prostu mieć wszystkich technik w zbiorach. Trudno byłoby mi się zdecydować, żeby wybrać tę jedyną. A jeśli chodzi o sam pomysł, to pomysł nie wyszedł od nas, tylko wyszedł od właścicieli kolekcji, ponieważ Państwo Bylicowie przyjechali może ze 2 lata temu do nas na kiermasz, ponieważ to oni nie tylko są właścicielami, ale również tworzą pisanki, tak jak mówiłam. I wtedy jakoś tak się od słowa do słowa z dyrektorem porozmawiali i właśnie padła z ich strony ta propozycja, że mogliby swoją kolekcję u nas pokazać. Kolekcja nie była tak bardzo popularna, bo 12 lat temu była pokazywana pewno w mniejszym zakresie, no bo to jeszcze nie była tak bogata ta kolekcja w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, na jakichś takich mniejszych wystawach w Polsce, na jakichś takich wystawach pisankarskich gdzieś tam na jakichś targach, głównie w Niemczech, ale takiej wystawy ładnej, aranżacyjnie, że już tak się pochwalę, i tak starannie przygotowanej, no to z tego, co Państwo Bylicowie mówili, to jeszcze nie mieli, także sprawiliśmy im wielką radość, stwarzając właśnie taką przestrzeń, żeby uwypuklić piękno tych ich zbiorów.
0: Tym bardziej zapraszamy do oglądania nie tylko pięknych, ale też misternie zdobionych pisanek, które myślę, że też mogą nas jako osoby odwiedzające nauczyć trochę cierpliwości, albo przynajmniej pokazać, że ta cierpliwość popłaca i wychodzi z tego coś pięknego. Tym bardziej, że wystawa, no będziemy mieli całkiem sporo czasu, żeby do niej zajrzeć tutaj w Muzeum Etnograficznym.
1: Wystawa będzie dostępna do końca sierpnia. Zależało na tym, ażeby jeszcze turyści, którzy przyjadą do nas w czasie wakacji, mieli okazję tę wystawę zobaczyć. No bo, tak jak powiedziałam, wystawa pisanki, no oczywiście wiadomo, że największą popularnością cieszą się w okresie wielkanocnym, czyli Wielkanocą, ale należy na nie spojrzeć jako na dzieła niezależne od świąt i stąd nic nie stoi na przeszkodzie, żeby można je oglądać przez dłuższy czas. Zresztą istnieją różne muzea pisanek, między innymi w Ciechanowcu czy w Kołomli, gdzie pisanki można oglądać przez cały rok.
0: A wystawę w Muzeum Etnograficznym w Toruniu możecie odwiedzać do 30 sierpnia.

0: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
2: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
2: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
2: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.

0: SK2 Toruń.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: celu. Pomiędzy zdroje to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci, ref

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje